0: Bardzo dziękujemy.
1: Martyna Jakubowicz.
2: W tym samym 2008 roku Martyna wystąpiła w tym samym miejscu, ale z nieco innym repertuarem i w nieco innym składzie. 26 października 2008 roku. Martyna Jakubowicz poprowadzi Państwa przez następne 30 minut.
0: Piosenka następna nosi tytuł I żeby ziemia zadrżała.

Piosenka następna jest o takim muzyku, z którym kiedyś grałam, który się nazywa Rafał Rękosiewicz. Jest bardzo świetnym hamondzistą i kiedyś tak spędzaliśmy właśnie popołudnie w Wiśle nad rzeką Wisłą. A właściwie rzeczką Wisłą.

0: Bardzo dziękujemy. Łukasz Matuszyk na akordeonie.
1: Pozwolimy sobie zagrać jeszcze jedną piosenkę Tatka Nalepy, bo gramy taki projekt, powiedzmy sobie, bluesowy. Tak bardzo powiedzmy sobie. I to jest piosenka, do której też mam bardzo duży sentyment i nosi ona tytuł Rzeka Dzieciństwa.

0: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Podziękowania dla wszystkich muzyków. Dla Marcina Pospieszalskiego, który pomagał nam w aranżacjach, uczył i wspierał. Bardzo dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo.
1: A my podziękujmy dziewczynce Martynce za to, że nas wspiera w naszej szarej codzienności swoją pomarańczową barwnością. Martyna Jakubowicz.
2: To był wirtualny koncert Martyny Jakubowicz, w którym przypomnieliśmy w pierwszym odcieniu bluesa jej nagrania live na przestrzeni ostatnich 30 lat. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
3: Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.

Zapytają Państwo może, dlaczego tę edycję Nowalijek spod Baobabu rozpocząłem od nagrania, które jest bardzo, bardzo wiekowe, bo ma dokładnie 50 lat. To znaczy 50 lat temu właśnie ukazała się płyta, z której pochodzi Move Over, Janis Joplin, no a płyta to słynna Pearl. Okoliczności skłoniły mnie do tego, żeby właśnie dzisiaj wrócić do płyty Pearl. Okoliczności wynikające z tego, że nowalijki na początku stycznia każdego roku są nowalijkami albo nieistniejącymi, albo już tak bardzo należącymi do kategorii wynalazki trzeciej klasy, że nie chciałbym nimi nudzić. Więc pomyślałem sobie, że skoro ta audycja jest emitowana na początku stycznia 2021 roku, to może spróbujmy zerknąć wstecz i przypomnieć sobie, jakie premiery płytowe miały miejsce dokładnie 50 lat temu. I otóż 11 stycznia 1971 roku ukazała się druga i ostatnia już niestety płyta Janis Joplin zatytułowana Pearl. To miało być marzenie życia, jeśli chodzi o realizację, bo po raz pierwszy udało się w studiu po pierwsze zgromadzić dużo lepszych muzyków niż ci, którzy towarzyszyli poprzednio. Janis, czyli mówię tu o Full Tilt Boogie Band, no a poza tym za produkcję tej płyty zabrał się nie byle kto, bo Paul Rothchild, ten sam, który produkował płyty grupy The Doors. I to było spełnienie marzeń Janis Joplin. No niestety, tak jak pewnie większość słuchaczek i słuchaczy wie, w trakcie nagrywania tej płyty Janis Joplin odeszła ze świata żywych. No i ukazała się ona już kilka miesięcy po jej śmierci. Nagranie Move Over otwierało tę płytę, no a jeszcze tak dla przypomnienia i dla dopełnienia wrażeń z odsłuchu po 50 latach dwa nagrania z albumu Pearl. Cry Baby i Me and Bobby McGee. Janis Joplin.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2020 roku, 23 grudnia, obiegła świat informacja, że umarł Leslie West, gitarzysta, wokalista, przede wszystkim znany z nagrań i koncertów z grupą Mountain. Wspomnijmy więc Leslie'ego Westa przy okazji powrotów do płyt sprzed 50 lat, bo właśnie w styczniu 1971 roku ukazał się drugi album grupy Mountain, zatytułowany Nantucket Sleigh Ride. Przypomnę teraz, że w tym czasie grupa Mountain to był kwartet składający się właśnie z Leslie'ego Westa, który grał na gitarze i śpiewał, na basie, także na różnych innych instrumentach i z głosem towarzyszącym występował Felix Pappalardi, na instrumentach przyciskanych, głównie na organach, Steve Knight, no i Corky Lane to był perkusista. W tym właśnie składzie powstała płyta Nantucket Sleigh Ride. I dzisiaj przypomnimy sobie dwa nagrania z tego albumu: The Great Train Robbery i tytułowe Nantucket Sleigh Ride. Zespół Mountain, rok 1971.

Przypomnę, że w nowalikach spod Baobabu, które ukazują się w styczniu 2021 roku, wspominamy nowaliki sprzed 50 lat, czyli takie płyty, które właśnie w styczniu 1971 roku ukazały się na rynku. Booker T. and the MGs. Wówczas ukazała się ich płyta zatytułowana Melting Pot. Okazało się też, że była to ostatnia płyta zrealizowana w tym pierwszym, najbardziej oryginalnym składzie grupy Booker T and the MGs. No i także był to album, który po raz pierwszy zawierał utwory bardziej rozbudowane, o nieco wzbogaconym improwizatorsko charakterze. Z tego albumu wybrałem tytułowe Melting Pot. Oto Booker T and the MGs z roku 1971.

Nadal obracamy się w kręgu dźwięków ze stycznia 1971 roku. Wtedy też ukazał się pierwszy album świetnego amerykańskiego zespołu Little Feat. Tytuł albumu Little Feat. Grupa Little Feat występowała wówczas i nagrywała w składzie Lowell George, który grał na gitarze, tej najważniejszej, a także śpiewał. Grał także na harmonijce ustnej. Bill Payne grał na instrumentach klawiszowych, także czasami śpiewał. Roy Estrada to był basista i Richard Hayward perkusista. W nagraniu pierwszej płyty Little Feat uczestniczyli inni znakomici muzycy, jak chociażby Russ Titelman, który towarzyszył podstawowemu kwartetowi na perkusjonaliach, a także Ry Cooder, którego slide gitara została uwieczniona na dwóch nagraniach. 44 Blues i How Many More Years, taka wiązanka dwóch tradycyjnych bluesów Chestera Burnetta. I właśnie to nagranie za chwileczkę przypomnimy, a także jeszcze drugi utwór, tym razem autorstwa Billa Payne'a, Snakes on Everything. Oto Little Feat ze swojej debiutanckiej płyty z 1971 roku.

styczeń 1971 roku, konkretnie był to dzień 16 stycznia, przyniósł debiut płytowy w postaci dużej płyty długogrającej grupy ZZ Top. Płyta ta funkcjonuje w świecie fonografii jako ZZ Top's First Album. To chyba absolutny wyjątek w świecie tej muzyki, którą zajmujemy się w Radiu Baobab. Mówię o fenomenie ZZ Top, bo według wszelkiego prawdopodobieństwa zespół w tym swoim podstawowym składzie nadal istnieje. I są to nadal Billy Gibbons, grający na gitarze i śpiewający, Dusty Hill, gitarzysta, także troszkę klawiszowiec, no i oczywiście wokalista, oraz Frank Beard, który gra na perkusji. To trio nadal funkcjonuje w obiegu i fani ciągle wyczekują na ich koncerty i nowe nagrania. A teraz przypomnijmy sobie, jak to się wszystko zaczęło. Styczeń 1971 roku. Oto dwa nagrania z ich pierwszego albumu. Brown Sugar i Just Got Back from Babies. ZZ Top.

0: I na koniec tej prezentacji nowalijek sprzed pół wieku zostawiłem sobie jedną z moich ulubionych płyt z tego czasu, a mianowicie album zatytułowany Hooker and Heat, czyli podwójna wówczas edycja dwóch płyt winylowych firmowanych przez Johna Lee Hookera i grupę Canned Heat. Podobnie jak w przypadku albumu Pearl, ta płyta była naznaczona tragicznym odejściem jednego z muzyków grupy Canned Heat, który nie doczekał już edycji, a mówię o Alanie Wilsonie, harmonijkarzu i także kompozytorze niektórych nagrań grupy Canned Heat. Ale oczywiście główną postacią tej sesji nagraniowej pozostawał John Lee Hooker. I dlatego jemu też dedykuję dwa nagrania wywodzące się z albumu Hooker and Heat. Bad Lap and Go i to słynne, ponad 11-minutowe Boogie Children No. 2. Bracia i siostry, John Lee Hooker i Canned Heat.
1: Stand by. You got it.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Hello everybody, mówi Jan Chojnacki, oczywiście przez Radio Baobab. Tym razem wcielę się w moje alter ego, postawię się w roli patrona. Jak Państwo pewnie pamiętają, namawiam patronki i patronów, żeby przysyłali mi propozycje swoich nagrań, czy też wręcz całych audycji. No a teraz napisałem do samego siebie. Panie Janku, panie Janie, niech pan zaprezentuje taki zestaw nagrań, który trochę ukaże reszcie świata pana prawdziwe upodobania muzyczne, bo może jest pan jakimś dziwolągiem. Zorganizował pan Radio Baobab, jest w nim wiodącą audycją Bielszy odcień bluesa, no a pan być może słucha na przykład wyłącznie chórów cerkiewnych albo muzyki średniowiecza. No więc postanowiłem obnażyć się nieco i pokazać moją muzyczną, tajemną duszę, która, no, jak sądzę, będzie jednak bardzo organicznie związana z hasłem Bielszy odcień bluesa. Postanowiłem pójść takim oto tropem. Mam kilku, czy może kilkunastu wykonawców i wykonawczyń zespołów, które nie są może specjalnie jakoś znane i słynne na całym świecie, ale we mnie zawsze wzbudzają zainteresowanie i kiedykolwiek pojawi się coś nowego z ich dorobku fonograficznego, to staram się to natychmiast posiąść, no a potem dzielić się też tym, co posiadłem, z bliźnimi. I to będzie taka ósemka artystek i artystów, które wzbudzają we mnie właśnie te uczucia. Jako pierwszego chciałbym przedstawić Adama Hooda. Zapytałem Państwa, któż to jest Adam Hood? No, szczerze powiem, że ja do końca też nie bardzo wiem, kim on jest, bo nawet nie znam jego precyzyjnej daty urodzenia. Wiem tylko tyle, że urodził się w Alabamie, no i że jako dziecko, a potem młody człowiek nasiąkał tamtymi dźwiękami. I potem, kiedy dorósł już do takiej idei, że sam chce być artystą, wykonawcą, no to tą właśnie estetyką dzieli się teraz ze swoimi słuchaczkami i słuchaczami. Adam Hood dotarł do moich uszu w zasadzie nie tak bardzo jakoś dawno, bo gdzieś tam na początku drugiej dekady bieżącego stulecia. Czym mnie zachwycił? W zasadzie ujął mnie, bym powiedział, taką jakąś swobodą, luzem i, no, i czymś, co zbliżyło go w mojej wyobraźni do muzyki na przykład J.J. Cale'a. A J.J. Cale pociąga za sobą różne miłe skojarzenia. No więc skoro Adam Hood tak właśnie jakoś mi się skojarzył, to posłuchajmy teraz nagrania, które naprowadziło mnie na jego trop, które nosi tytuł Business with Jesus. Pochodzi ono z albumu Bad Days Better z 2020 roku, a w 2023 roku Adam Hood zrobił coś trochę dziwnego. Mianowicie wrócił do swojej płyty sprzed 15 lat i postanowił powtórzyć ją w całości, tyle tylko, że w trochę współcześniejszych warunkach studyjnych, no i coś tam pewnie też poprzearanżowywał, pododawał, poodejmował. W każdym razie powstała w ten sposób nowa wersja płyty Different Grooves i z tego właśnie albumu Adam Hood zaprezentuje 22 Days Too Long.

Z tym artystą już chyba parokrotnie zapoznawałem moje grono odbiorcze. Nazywa się Drew Holcomb. Zazwyczaj nagrywa i występuje ze swoim zespołem, który nazywa się The Neighbors. I poruszył mnie swoją piękną piosenką zatytułowaną Yellow Rose of Santa Fe w 2017 roku. Jakoś wtedy, kiedy po raz pierwszy ona do mnie dotarła, byłem w świetnym nastroju, była piękna pogoda. Ta piosenka również jest bardzo pogodna i kołysząca i tak utkwiła mi jakoś i w sercu, i w sentymencie, i w rozumie, że od tego czasu zacząłem śledzić uważnie karierę Drew Holcomba. No i w 2023 roku jesienią ukazał się kolejny jego twór fonograficzny. To jest taka epka, cztery nagrania, z których wybrałem jedno zatytułowane Find Your People. Oto mój faworyt Drew Holcomb and the Neighbors.

Grace Potter. Grace Potter w 2023 roku skończyła 40 i z tej okazji ukazała się jej płyta zatytułowana Mother Road. No ale oczywiście z Grace Potter miałem do czynienia dużo wcześniej, zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze firmowała nagrania formacji Grace Potter and the Nocturnals. Grace Potter czerpie z różnych źródeł muzycznych, ale o tym, że jest blisko tego pnia najważniejszego naszej ukochanej muzyki, świadczy chociażby fakt, że wzięła udział w 2014 roku w takiej zbiorowej akcji na cześć Mavis Staples i wystąpiła na koncercie, w którym wzięli udział artyści z różnych półek, wszyscy kłaniający się w pas właśnie pani Mavis. W trakcie tego koncertu Grace Potter wykonała piękny utwór Billa Withersa zatytułowany Grandma's Hands i to będzie pierwsze jej nagranie, a do tego dołączę bardzo taki, powiedziałbym, rock bluesowy czy blues rockowy numer zatytułowany Good Time, który pochodzi właśnie z owej wydanej w 2023 roku płyty Mother Road. A to Grace Potter w dwóch nagraniach, Grandma's Hands i Good Time.

Na ślad Brothers Osborne trafiłem, no w sumie też dosyć niedawno, bo gdzieś tam w okolicach 2018 roku, i wtedy zachwyciła mnie taka myśl, która zachwyca mnie od czasu do czasu, że coś, co jest kwalifikowane do gatunku muzyki country, może poruszyć moje bluesowe serduszko na równi z różnymi nutami i melodiami z tego właśnie mojego tradycyjnego pnia. No i taka właśnie jest muzyka Brothers Osborne. To są rzeczywiście bracia. TJ i John Osborne, urodzeni starszy John w 82, młodszy TJ w 84. I to są dżentelmeni, którzy oczywiście z rozbudowanym tłem muzycznym grają takie country, które ja mogę śmiało powiedzieć lubię, może nawet kocham i popieram. A żeby udowodnić to, co mówię, dwa nagrania. To z 2018 roku, które naprowadziło mnie na ślad ich muzyki. Nosi ono tytuł Shoot Me Straight z albumu Port St. Joe. No i to już bardziej współczesne, rok 2023. Album, który nosi tytuł po prostu Brothers Osborne i utwór New Bad Habit. Brothers Osborne.

2012 roku, kiedy to po raz pierwszy usłyszałem album formacji Birds of Chicago. I tam znalazł się utwór skomponowany przez Alison Russell i przez nią wykonywany. Nosi on tytuł Sugar Dumpling. No to jest po prostu bardzo ładna piosenka. Ona niekoniecznie musi być kwalifikowana do mainstreamu bluesowego, bo też nie jest to ta sytuacja. Ale widocznie taka jest moja wewnętrzna potrzeba i mój wewnętrzny odbiorniczek, że tego rodzaju melodia, głos, aranżacja działają na moją wyobraźnię. No więc od tego czasu zacząłem śledzić losy Alison Russell, no i jak Państwo może mieli okazję posłyszeć, parokrotnie wracałem w różnych moich audycjach do jej nowości i do jej nagrań z towarzyszeniem innych artystów. Jesienią 2023 roku ukazał się album Alison Russell zatytułowany The Returner. No i z tej właśnie płytki za chwilę usłyszą Państwo utwór tytułowy. No a wcześniej owo śliczne Sugar Dumpling. Alison Russell.

Kanadyjczyk Harry Manx, no około 70 gentleman, ma w swoim dorobku kilkanaście płyt, ale to, co jest najistotniejsze w jego przekazie, to udana moim zdaniem próba skojarzenia tradycji muzyki okołobluesowej z tradycją muzyki hinduskiej. Bowiem we wszystkich znanych mi produkcja Harry'ego Manxa, właśnie takie połączenie, taki amalgamat hindu i bluesa daje o sobie znać. W 2002 roku po raz pierwszy usłyszałem Harry'ego Manxa w jego interpretacji hendriksowskiej kompozycji Foxy Lady. Ją usłyszymy jako pierwszą, a następnie coś współczesnego, już po 20 latach od chwili, kiedy poznałem dźwiękowo Harry'ego Manxa, rok 2023, album Way Out East i z tej płytki True to Yourself. Oto Harry Manx w stylistyce, którą sam nazwał Mystic Sippy.

Nazwisko Mulder to jest dosyć istotna część amerykańskiej muzyki drugiej połowy ubiegłego stulecia, bo i Maria Mulder, i Jeff Mulder to są postaci, które miały znaczący wpływ na kształtowanie się amerykańskiej muzyki folk bluesowej właśnie w tym czasie. Maria i Jeff byli małżeństwem i owocem tego małżeństwa jest pani Jenny Mulder, urodzona w 1965 roku. Nigdy nie osiągnęła, jak sądzę, takiego statusu jak jej rodzice, ale też dysponuje miłym, powiedziałbym takim, dziewczęcym głosikiem i udało jej się zrealizować kilka płyt, a zwłaszcza tę jedną, która nosiła tytuł po prostu Jenny Mulder, ukazała się w 1993 roku i w trakcie prac nad tą płytą towarzyszyli Jenny w studiu różni znakomici muzycy. Na tym albumie znalazł się też utwór, który sama skomponowała, noszący tytuł No Substitute. Proszę posłuchać, kto towarzyszy Jenny Mulder w tym nagraniu. Na saksofonie altowym David Sanborn, na akustycznej gitarze slide Jeff Mulder, na elektrycznej gitarze slide Warren Haynes, na organach Hammonda B3 Chuck Lavelle, na basie Nathan East i na perkusji John Robinson. Przyznają Państwo, że imponująca to jest gromada. Przypomnę, to było w 1993 roku. Po 30 latach, w 2023 roku, ukazał się album filmowany wspólnie przez Jenny Mulder i Teddy'ego Thompsona, zatytułowany Once More. I to Once More oznacza, że interpretują oni różne sławne numery z przeszłości, z kręgu muzyki country. Wybrałem z tego zestawu Golden Ring. Oto Jenny Mulder z 1993 roku i 30 lat później.

odtajniłem troszkę tajniki mojego muzycznego sentymentu i zamknę tę odsłonę prezentacją dwóch nagrań Old Crow Medicine Show. W nomenklaturze amerykańskiej to jest Americana String Band. No, a do tego możemy dorzucić jeszcze Old Time Folk i Alternative Country. Czyli wszystko to, co leżało u źródeł współczesnej amerykańskiej muzyki, a ja bym dorzucił jeszcze, że nie stronią od bluesa, o czym za chwilę też Państwa przekonam, bo w 2006 roku na albumie Big Iron World Old Crow Medicine Show nagrali kilka numerów bezpośrednio nawiązujących do bluesowych tradycji, jak chociażby i ten numer, czyli Down Home Girl, który kiedyś też tak wspaniale w początkach swojej kariery interpretowali członkowie grupy The Rolling Stones. A to drugie współczesne nagranie z 2023 roku to kolejny dowód tego, że Old Crow Medicine Show są bliscy bielszemu odcieniowi bluesa, bo będzie to ich wspólne nagranie z Mavis Staples. One Drop. Jedna kropelka. I tymi właśnie dwoma nagraniami Old Crow Medicine Show kończymy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Nyawe,
1: nyawe, nyawe,
2: nyawe, nyawe,
1: nyawe,
0: nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
2: nyawe, nyawe, nyawe,
1: nyawe,
0: nyawe,
1: nyawe,
0: nyawe, nyawe, nyawe,
2: nyawe,
0: nyawe,
2: nyawe,
0: nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
2: nyawe,
0: nyawe, nyawe,
1: nyawe,
0: nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
3: everybody,
4: Bielszy odcień bluesa.
5: Witam w Bielszym odcieniu bluesa i troszkę tak może nawet powiedziałbym refleksyjnie. Ta refleksja wynika przede wszystkim z poczucia przemijania czasu, ale to przemijanie czasu też czasami okazuje się być ożywcze. I stąd ta właśnie refleksja, że blues to jest coś bardzo statecznego i jak niektórzy twierdzą odchodzącego w przeszłość, to jednak jak się dobrze przyjrzeć, a wymaga to także kontaktu z tym, co się dzieje na świecie, to się okazuje, że bluesa jest wokół nas bardzo dużo. Mówię oczywiście o nagraniach, przedsięwzięciach artystycznych, a nie o tych bluesach, które ogarniają nas w związku z różnymi niemiłymi przeżyciami. Przełom sierpnia i września nagle okazał mi się być bardzo owocnym w różne nowe nagrania, które napływają z różnych stron świata i właśnie takimi nagraniami chciałbym się w tej audycji podzielić z moimi słuchaczkami i słuchaczami. Tedeschi Trucks Band i ich niezwykłe przedsięwzięcie w postaci czterech płyt składających się na całość zatytułowaną I Am The Moon to jest przedsięwzięcie absolutnie niezwykłe, chociaż niektórzy twierdzą, że to jest kolejny sposób na to, żeby od fanów wyciągnąć dodatkową gotówkę, bo przecież można było z tym wydawnictwem poczekać i wydać jednorazowo na przykład na dwóch płytach kompaktowych czy też czterech płytach winylowych. Ale dzięki temu pomysłowi niewątpliwie ta cała akcja nabrała dodatkowego rozpędu promocyjnego. W końcu sierpnia ukazał się ostatni, czwarty egzemplarz tej serii, zatytułowany Farewell, czyli pożegnanie. I właśnie z tej płytki wybrałem utwór zatytułowany Where Are My Friends? Tutaj głównym wokalistą jest Mike Matheson, zresztą podobno pomysłodawca całej serii i tej tematyki. Susan Tedeschi objawia się tylko delikatnie w chórkach, no ale drugi współkompozytor tego nagrania, czyli Derek Trax, daje kolejny popis swojej maestrii gitarowej. Where are my friends?

Najnowszy, chyba czwarty już album Marcusa Kinga, zatytułowany Young Blood, stał się przedmiotem zainteresowania nie tylko blues fanów, ale także tych, którzy żyją na co dzień bardziej rockowym słuchaniem. No a to, jak sądzę, za przyczyną Dana Auerbacha, czyli producenta płyty Marcusa Kinga. Wpływ tego producenta na ten właśnie album jest bezdyskusyjny. Nawet momentami zastanawiam się, czy nie jest tutaj więcej duszy Auerbacha niż samej duszy Marcusa Kinga. Mówię to na podstawie żywego kontaktu z tym artystą, bo pamiętam jego występ na Rawie Blues i wtedy wydał mi się nieco bardziej swojski, taki autentyczny. No a tutaj Dan Auerbach wtłoczył go i nie wartościuje tego w nieco nowatorskie szlaki. Z albumu Young Blood Marcusa Kinga posłuchamy utworu zatytułowanego Blues Worse Than I Ever Had.

Dla uważnego blues fana Kanada jawi się w ostatnich latach jako niezwykłe źródło dostarczające takiemu fanowi nowych wrażeń. Wśród tych nowych wrażeń jest zespół Baywater Call. To dosyć rozbudowana formacja, ale zawdzięcza ona swój trzon i swoją oryginalność zapewne dwojgu artystom, czyli gitarzyście i kompozytorowi Dave'owi Barnesowi i także współkompozytorce i wokalistce Megan Parnell. Sądzę jednak, że tak naprawdę to głos Megan, jej niezwykły dynamizm, ale także i piękne brzmienie tego jej urządzenia do śpiewania powoduje, że Baywater Call jest czymś bardzo atrakcyjnym, nie tylko na kanadyjskiej bluesowej niwie, no ale także kiedy trafi do uszu takiego fana jak ja, gdzieś tam hen-hen właśnie na mazowieckiej wsi, no to też się okazuje, że Baywater Call to jest coś. A skoro to jest coś, to proszę teraz posłuchać z płyty zatytułowanej Remain, właśnie takiej, która ukazała się pod koniec lata 2022 roku, utwór Lover Down Slow.

No ważne też dla blues fana, żeby nie zamykać się w kręgu tych artystów, których już znamy i cenimy, bo wiadomo, że twórczość właśnie takich artystów jest nam najbliższa. No ale pewne poszukiwania na marginesach, na pograniczach też mogą dostarczać bardzo przyjemnych doznań. I to jest przypadek mojego kontaktu z wykonawcą, który ukrywa się pod takim oto hasłem: Orphan John and the Abandoned. Ów Orphan John to naprawdę John English, wokalista i kompozytor, który stoi na czele zespołu The Abandoned. Urodzony w Kalifornii, ale obecnie od dłuższego czasu rezyduje w Kansas, w Wichita, no i tam właśnie ze swoimi kolegami z grupy Abandoned prowadzi działalność, nagrywa, no i to jest też to miejsce, w którym zyskuje sobie szerszą popularność. Ale myślę, że właśnie dzięki Radiu Baobab, dzięki audycji Bielszy Odcień Bluesa i jak sądzę, dzięki aplauzowi słuchaczek i słuchaczy, być może Orphan John zyska szersze grono zwolenników, bo też jest to artysta godny uwagi. A żeby tę uwagę Państwa skoncentrować, to teraz zapraszam do wysłuchania utworu zatytułowanego Tight Dress, którym Orphan John otwiera swój album zatytułowany Over the Pain.

Wiodąca obok firmy Alligator, chicagowska wytwórnia Delmark od czasu do czasu proponuje fanom bluesa coś nowego w postaci nie dużej płyty, ale singla, które zazwyczaj awizuje coś, co przekształci się w jakiś czas potem w duży album. Także trzyma w przypadku Mada Morganfielda, czyli syna, najstarszego syna Madego Watersa, który od prawie 30 już lat próbuje stanąć samodzielnie wobec szczęścia w nieszczęściu, jakim jest bycie synem kogoś bardzo sławnego. Mad podkreśla we wszystkich swoich wypowiedziach, że nie chce naśladować ojca, choć nie ukrywa też, że korzysta w sposób prawie nieograniczony z twórczości tatusia, ale od czasu do czasu sam też jest autorem swojego repertuaru. I to jest pewnie też sygnał, że taka może być kolejna duża płyta Mada Morganfielda. Na razie jest singiel zatytułowany Blues in My Shoes. To jest bardzo autobiograficzne tekstowo dzieło, zresztą chyba zgodne z tym, co wiemy o historii Mada Morganfielda, bo zanim został wykonawcą bluesowym, pracował jako kierowca i uczestniczył w życiu tej części Chicago, która niespecjalnie wiązała się z jakimś dostatnim życiem. O tym zresztą opowiada właśnie Mad Morganfield w tym nagraniu. Blues in My Shoes.

Corky Ziegel to jeden z najbardziej oryginalnych wykonawców naszej bluesowej czy około bluesowej muzyki. Kiedyś przed laty, kiedy rozpoczynał z zespołem Ziegel Schwoll, to było po prostu dosyć tradycyjne elektryczne bluesowe granie, w którym on spełniał rolę wiodącego harmonikarza i współautora części repertuaru. No ale kiedy się usamodzielnił, okazało się, że jego zainteresowania wykraczają bardzo daleko poza bluesowe korzenie. Wielokrotnie już prezentowałem w Radiu Baobab jego przedsięwzięcia związane z muzyką klasyczną. To były przede wszystkim jego nagrania z kwartetem smyczkowym, które nosiły piętno z jednej strony bluesowego zaśpiewu jego harmonijki, no a z drugiej strony klasycznego brzmienia kwartetu smyczkowego. Właśnie na przełomie sierpnia i września 2022 roku ukazał się album zatytułowany More Different Voices, czyli kontynuacja jak gdyby poprzedniej płyty wydanej kilka lat temu. Na tym albumie Ziegel sięga nie tylko po rozwiązania brzmień klasycznych, ale także sięga do muzyki świata, a także do muzyki swoich korzeni. Oto przykład tego właśnie poszukiwania. Corky Ziegel, jego kwartet smyczkowy i w roli wokalisty kantor Paweł Reutmann, ukraiński śpiewak religijny, którzy wspólnie wykonają utwór zatytułowany Hine Matov. To, co jest niezwykłe w instrumentacji tego utworu, to jest połączenie bluesowo brzmiącej harmonijki ustnej z klasycznym brzmieniem kwartetu smyczkowego i z tym głęboko przejmującym religijnym zaśpiewem kantora żydowskiego. Nie potrafię przetłumaczyć tytułu Hine Matov, ale w opisie do tego utworu Ziegel napisał, że to jest pieśń o tym, jak wspaniale może oddziaływać na nasze współistnienie, braterstwo i jedność między ludźmi.

W tych poszukiwaniach nowości z końca lata 2022 roku dotarłem także do kilku ciekawostek z Australii, która także wzorem Kanady poniekąd jest ciągle źródłem pewnych bardzo przyjemnych zaskoczeń. Chociaż to nagranie już nie powinno być takim zaskoczeniem, ze względu chociażby na to, że to jest jedna z bardzo znanych i wielokrotnie interpretowanych przez różne style muzyczne kompozycji Lionela Hamptona Riding on the LNN. Tym razem wysłuchamy tego utworu w interpretacji Four Day Riders. A Four Day Riders to najstarszy australijski zespół bluesowy, który istnieje no, prawie w niezmienionym składzie od 1967 roku. Także szmat czasu. No i też dowód na to, że blues konserwuje, bo brzmi to wszystko bardzo przyzwoicie, świadcząc o dobrej kondycji wykonawców. Four Day Riders.

Kolejny wykonawca australijski to zespół Datura 4, na czele którego od wielu, wielu lat stoi Dom Mariani. Jest dostarczycielem repertuaru zespołu, no i takim apostołem australijskiego twardego, elektrycznego boogie. Tak też się rzecz ma na płycie z 2022 roku, albumie noszącym tytuł Neanderthal Jam, z którego wybrałem utwór zatytułowany Going Back to Huntsville. Oto Dom Mariani i jego Datura 4.

Z kolejną wykonawczynią mam lekki kłopot, bo nie bardzo wiem, czy prawidłowo potrafię wymówić jej nazwisko. Imię Patty dosyć proste, ale później jest coś, co można odczytać literalnie jako tuite. No i tutaj mam problem, czy to jest tight, czy tweet, czy tuite. Pozostanę przy wersji Patty Tweet. To jest niemłoda już specjalnie wokalistka, która ma za sobą wiele lat grania i nagrywania w gronie swoich przyjaciół. Dysponuje moim zdaniem świetnym głosem, takim, który nadaje dobry sygnał odbiorcom, że to jest osoba, która, jak to się mówi, czuje bluesa. Album zatytułowany Hard Case of the Blues przynosi kilka interesujących nagrań, takich właśnie niby no, prostych i naturalnych, ale może z tego wynika ich dobra wibracja. No więc Patty Tweet i utwór zatytułowany Nothing But Trouble.

Pewnie już wielokrotnie zwierzałem się na tej antenie, że moje proste rozumienie muzyki dyktuje także to, że jestem fanem zespołu Status Quo. Znaczna część oceniających współczesną muzykę twierdzi, że Status Quo grają jeden i ten sam numer w kółko i to już od prawie 60 lat. Ale robią to w sposób bardzo odpowiadający mojemu odbiorniczkowi muzycznemu. I wybaczam zespołowi Status Quo właśnie tę jednostajność. Ta jednostajność też została podkreślona w takim pomnikowym wydawnictwie, czyli w dwupłytowym albumie, który zawiera największe przeboje grupy Status Quo, ale z tym, że są to największe przeboje nagrane ponownie. Niektóre z nich nabrały nieco więcej energii, inne brzmią może i mniej atrakcyjnie niż oryginał, no ale to jest status quo, a jeżeli ktoś jest fanem tego zespołu, to myślę, że powinien się z tym materiałem zapoznać. Jednym z największych przebojów status quo jest utwór Caroline. No i to jest właśnie wersja z 2022 roku.

Grupa Status Quo nadal koncertuje, nie tylko nagrywa, a w trasie po Wielkiej Brytanii towarzyszył temu zespołowi jako artysta supportujący Lawrence Jones. Młody dosyć gitarzysta brytyjski, który przez znawców brytyjskiego rynku uważany jest za jednego z następców Erika Claptona. Ja nie dopatruję się tutaj specjalnych związków z muzyką Claptona, poza tym, że Lawrence Jones ma świetnie opanowaną technikę, nie najgorzej śpiewa, ale do maestrii bluesowego kołysania Claptona jeszcze bardzo mu daleko. Z albumu zatytułowanego Destination Unknown, pan Lawrence Jones we własnej kompozycji Anywhere With Me.

Na koniec tego przekładańca, jakim jest to wydanie pierwszego odcienia bluesa, jeszcze raz coś absolutnie nowego, z czym nie miałem dotychczas do czynienia, chociaż artysta Brendan Christopher Fitzpatrick, występujący pod pseudonimem The B. Christopher, trafiał zapewne do moich uszu i uszu wielu ze słuchaczek i słuchaczy, bo to jest przede wszystkim muzyk studyjny, który czasami nawet nie jest wymieniany w składach zespołów towarzyszących różnym słynnym wykonawcom. No, ale od czasu do czasu Brendan, czyli The B. Christopher, nagrywa własne płyty i okazuje się, że to są bardzo przyzwoite realizacje. Również dlatego, że w tych nagraniach towarzyszą mu inni słynni muzycy drugiego planu, czyli muzycy sesyjni. W tym na przykład nagraniu Brendanowi, który gra na gitarze i śpiewa, towarzyszy Jerry Portnoy, jeden z najbardziej znanych harmonikarzy amerykańskich. I nagraniem The B. Christopher Band, zatytułowanym All Twisted Up, kończę już to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.
2: If we give you the boogie, can you handle it? Okay.

0: na pierwszej płycie Beatlesów ten utwór otwierający płytę na pierwszej stronie ma 2 minuty z kawałkiem, a ten przed chwilą wersja 6.
1: No taka jest wersja rozdęta, taka napompowana czasowo, ale za to uszło z niej całe to powietrze, które powodowało, że ta wersja oryginalna była tak naładowana.
0: Porywająca, że, dynamiczna, tak.
1: Ilekroć jeszcze sobie ją zapuszczam teraz, to zawsze mam te ciarki po grzbiecie. Mówię to jeszcze z tym większym żalem, że wykonał ten utwór Stan Webb, którego w sumie bardzo cenię, z którym miałem okazję dwukrotnie się spotkać. I wiesz co, ja myślę, że to był ten Stan Webb, który przestał pić. Bo to jest smutne, ale prawdziwe, że zetknąłem się z tym niejednokrotnie, że artysta, który nagle zrzuca z siebie nałóg, staje się troszkę mniej...
0: No szukaj słówek, szukaj.
1: Jest bardziej zapatrzony w siebie.
0: Jest A bardziej, jak się napije, to gdzie jest zapatrzony?
1: To przestaje być sobą. I być może, że prawdziwa natura Stana Webba jest właśnie taka bardziej jakaś rozlazła, zrelaksowana. Pamiętam, jak byłem po raz pierwszy, jak go spotkałem, to było w hipodromie w Londynie. Zaprezentowano mi człowieka, który ściskając mi dłoń, ledwo trzymał się na nogach i myślałem, że się przewróci. A jak wszedł na estradę i uderzył w pierwsze akordy, no to natychmiast się okazało, że jest sztywny, że trzyma czas, trzyma rytm i to wszystko jakoś grało. A potem, kiedy go po raz drugi spotkałem...
0: Czyli wtedy jeszcze używał.
1: Tak. Kiedy go spotkałem w Polsce na Rawie Blues w Katowicach, był ponurym, niezadowolonym z życia, bez kontaktu, starym człowiekiem, który, jak można było domniemywać, wchodzi na scenę tylko dlatego, że mu kazali, albo tylko dlatego, że ma zarobić parę złotych.
0: Ojej, okropnych rzeczy naopowiadałeś i to takich niepedagogicznych. Natomiast celem przyniesienia tej płyty było zaprezentowanie beatlesowskich utworów w wersjach bluesowych i muszę powiedzieć, że nie powiódł się ten mój plan, ponieważ ani ta płyta, ani inna, którą też znasz pewnie, taka bluesowa przeróbka białego albumu, to nie są wielkie osiągnięcia. Natomiast Stana Webba, podobnie jak ty, lubię i może dlatego, może dajmy mu jeszcze wykonać krótszy, co prawda, ale beatlesowski utwór, no też nie będzie wersja dynamiczna, ale no żeby wejść w nastrój tych beatlesowskich, nie tyle przeróbek, co wykonań ich kompozycji przez różnych znanych artystów. Może tak, co?
1: No spróbujmy, chociaż wiele sobie po stanie i jego beatlesowym stanie nie obiecuję.
0: No ja też nie, ale skoro już nagrał, no to proszę bardzo, She Loves You.

0: No i tak jak nas bluesman nas troszkę rozstroił, tak widzę, że trzymasz w rączce płytę nie bluesową, ale wręcz country westernową, którą też znam, lubię. I tutaj z żalem muszę przyznać, że ci artyści w tych lepiej kapeluszach i cekinach lepiej sobie poradzili niż brytyjscy bluesmeni.
1: Ja szukam jeszcze przyczyny. Generalnie trzeba, mówiąc o Beatlesach, bo być może słucha tego również część osób, które w ogóle nie było ich na świecie wtedy, że Beatlesi robili coś niezwykłego w kontekście dzisiejszego rynku muzycznego, bo oni bawili się stylami. Oni potrafili na jednej płycie zmieścić kawałek w stylu country, bluesowy, pop, rock and roll, swingowy, diabli wiedzą co. Wszystko to się mieszało. Oni dzisiaj być może poczytani byli za niepoważnych facetów, którzy nie trzymają się obranej drogi. I dlatego po ich numery sięgali ludzie zewsząd. Tyle, że okazuje się, że ci bluesmeni najmniej jakoś mogli tutaj ciekawych rzeczy przedstawić i ta płyta kantrowa daje więcej radości. Ja jeszcze po to przyniosłem, dodam, że chciałbym obalić takie przekonanie wśród szczególnie młodszych słuchaczy, że jedyną dobrą przeróbką Beatlesowską było to, co zrobił Joe Cocker dawno temu i reszty się nie zna.
0: To jeszcze mówili, że to dlatego mu się udało, bo przecież Ringo nie umie śpiewać, więc skoro wziął się ktoś za to, ktoś potrafi, no to wyszło z tego coś fajnego.
1: To wyszło. A teraz zobaczymy, co wyszło z różnych utworów, które były pomyślane nie jako country.
0: Nie mów, co to będzie, niech to będzie niespodzianka, bo to przyjemnie czasami taki szyfr sobie próbować rozwiązać.
1: No to bardzo proszę, trzy niespodzianki.

0: powiesz, co to było?
1: No powiem, chociaż z przyjemnością zamknąłem oczy, nie wiedząc, w jakiej kolejności zaprezentujesz te nagrania. I z przyjemnością je sobie sam rozszyfrowywałem. Więc tak, to po pierwsze była Tanya Tucker, która zaśpiewała Something George'a Harrisona. Potem coś chyba... Mogli to pisać nawet pod kątem tego właśnie wykonawcy Lennon i McCartney, bo Darling dla Huey Lewisa, wymarzone wręcz.
0: Fantastycznie wyszło, tak.
1: No i potem coś bardzo takiego kameralnego i nastrojowego, All My Loving, Susie Boggess i Chet Atkins.
0: To tak, bo z południowo mówisz bardzo. On jest sam chodzącą historią muzyki tutaj i wykonali utwór All My Loving, który pamiętam kiedyś na początku Beatlesowskiej drogi był analizowany przez angielskich specjalistów również pod kątem solówki gitarowej, którą tam Harrison zagrał, i oni się zachwycali, że ten młody człowiek tak ładnie przebiera paluszkami na gitarze. No więc to All My Loving to też weszło do, jak cała masa ich piosenek, do kanonu klasyki. I teraz przechodzę bardzo wdzięcznym ruchem do płyty, która wydaje mi się przedstawi, pewnie znasz tę wersję, albo przynajmniej większość z nich, jeszcze jedną twarz beatlesowskiej muzyki, że się tak poetycko wyrażę.
1: No tak, bo już byliśmy wśród brytyjskich bluesmenów, tak. Byliśmy wśród amerykańskich kantrowców and westernowców. I teraz zostaniemy w Ameryce, ale udamy się w stronę czegoś, co wiąże się z takimi hasłami, powiedzmy, jak Stax, jak Tamla,
0: Atlantic,
1: tak. No, czyli czarne rytmy, lekko soulowate.
0: Ale też z lekką szczyptą jazzu w paru przypadkach. I to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy teren, pokazujący, jak fantastycznie te liverpoolskie pomysły muzyczne pasują do tego, co robili artyści spod znaku, no powiedzmy, z grubsza soulu może.
1: A właśnie, widzisz, no tutaj, ja nie wiem, czy to o to chodzi, że to do nich pasuje, a może oni po prostu mają innego rodzaju wyobraźnię, innego rodzaju plastyczność i elastyczność w podchodzeniu do oryginału, i w przeciwieństwie do takiego skostniałego troszkę Stana Weba, który wie, że tam trzeba te 12 taktów i umie to ładnie zagrać na gitarze, to oni dają tutaj siebie, ale z pełnym szacunkiem dla tego, co Lennon, McCartney, czy tam jeszcze od czasu do czasu Harrison zaprezentowali.
0: To wszystko bardzo ładnie i naukowo powiedziałeś, ale ja bym dodał do tego, kiedyś w naszej rozmowie przed mikrofonem użyłeś słowa, które mi zapadło w pamięć, trudnego i wielosylabowego, katalizator. Ja myślę, że ci ludzie z Ameryki potraktowali Beatlesów jako katalizator, ponieważ w tej muzyce, którą oni tworzyli, szczególnie Lennon i McCartney, po prostu była melodia. A ci soulowcy lubili melodię. I stąd, no za chwilę będą dowody na to, jak to się układa, jakby dla nich pisane to było.
1: Słuchaj, mój katalizatorze, wydaje mi się, że innymi wyrazami powiedziałeś to, co ja bardzo zawile 4,5 minuty temu próbowałem.
0: No tak, ale jak ja ładnie to powiedziałem.
1: Powiedzieć.
0: To teraz nie będziemy też podawać tytułów. Niech ci, którzy mają ochotę, rozpoznawywają to.

0: Podobało się?
1: No podobało się i można powiedzieć, że słowo ciałem się stało, bo wszystko to, o czym ja zawilę, ty prościej i w sumie o tym samym mówiliśmy, się sprawdziło. To znaczy to, że ci artyści spod znaku, ogólnie rzecz biorąc, czarnej muzyki, potrafią z tymi beatlesowskimi numerami o wiele sobie lepiej poradzić.
0: Jeszcze dodam jedno, zobacz Janku, że w przeciwieństwie do Stana Weba, żadna z tych wersji nie była rozciąganiem, przepraszam za wrażenie, ciągnięciem flaka, tylko one wszystkie miały 2 minutki po prostu z kawałkiem.
1: Prawie tak jak oryginały. A te oryginały to Day Tripper, który tym razem wykonał Otis Redding, potem Here, There and Everywhere Carmen McRae, And I Love Her Esther Phillips i...
0: Moja znajoma. Była,
1: Esther, tak?
0: Nie ma,
1: no i ta chyba najsłynniejsza z tych czterech wersji oryginału beatlesowskich, Eleanor Rigby w wykonaniu Aretha Franklin.
0: Tyle rytmu, tyle muzyki, tyle takiego wewnętrznego podrygiwania. To jest fenomenalne, jak oni to zrobili. Dlatego mam propozycję, żeby pozostać jeszcze przy tej płycie, bo ktoś naprawdę zadał sobie trud. Ta płyta w ogóle jest nowa. Ona się ukazała, ta kompilacja, ta składanka, w 2005 roku. Ktoś wygrzebał te piękne, króciutkie wersje beatlesowskie i szkoda by było nie nadać jeszcze paru.
1: Z tym, że te dwie piosenki będą taką troszkę jeszcze utrudnioną dla wykonawców, jak sądzę, utrudnionym zadaniem, bo o ile Lennon i McCartney w swojej koncepcji byli, no jednak tacy bardziej w stronę prostego rock'n'rolla. Świadomie używam słowa prostego, nie w jakimś złym tego określenia znaczeniu. Natomiast Harrison był bardziej taki ulotny, bardziej powietrzny, bardziej niezależny od jakiejkolwiek kategoryzacji. Dlatego
0: on świetnie wyglądał ze swoimi kompozycjami w towarzystwie tamtych beatlesowskich innych rzeczy, ale kiedy się wyciągnie jego rzeczy, to widać, że one, tak jak mówisz, miały swój charakter i tworzyły inny nieco kosmos muzyczny. Pozbawione towarzystwa tamtych kompozycji.
1: No i w dodatku jeszcze nie były pisane z całą pewnością z myślą o kobiecie jako wykonawczyni, a tymczasem mamy tutaj dwie damy.
0: Mamy dwie damy, jak one to robią, ja naprawdę radzę nadstawić ucha, bo to są piękne wykonania.

0: Te dwie damy to Marion Williams i Carmen McRae. Z tym, że Marion wykonała My Sweet Lord, a Carmen Something. No i teraz masz kolejną płytkę w rączkach, czy może...
1: W dłoni.
0: Ja muszę powiedzieć, że tej płyty nie znam, więc to będzie dla mnie premiera. Sądzę, że dla części z Państwa znacznej też. A ty nam wdzięcznie opowiesz, co ten krążek ze sobą niesie. Ja czy on ma dwie strony, czy jedną?
1: Ja bym go kupił dlatego, że usłyszałem w jakimś sklepie, sprzedawca przez pomyłkę zapewne włożył to do odtwarzacza, a to było podłączone.
0: To nie było w Biedronce.
1: Nie. To było w obcym kraju, zagranicznym. I usłyszałem...
0: W sklepie Grasshopper.
1: Usłyszałem znane mi nutki i melodie w nieznanym mi wykonaniu. Jak to ja? Musiałem wiedzieć, co to gra. Poszedłem do tego człowieka, który tam siedział za kontuarem i on sprawdził dla pewności. Się okazało, że to jest tak zwany soundtrack, czyli ścieżka dźwiękowa z filmu. Z filmu, który

0: To teraz możemy powiedzieć, czego słuchaliśmy już w pełni. Najpierw była to dwójka Amy Mann, z przyjemnością zapowiadam, i Michael Penn, Two of Us.
1: A powiedz, gdzie te Two of Us tak się naprawdę przewinęło przez twórczość Beatlesów, pamiętasz?
0: Jak to?
1: No.
0: To było w takiej wiązance, Two of Us, Dig a Pony chyba. Mhm. Potem mieliśmy Rufusa...
1: Tak, kiwa tam jeden znawca głową, co go widzimy za pośrednictwem łączy...
0: To znaczy się, że dobrze mówimy, tak. Mhm. Rufus Wainwright, o którym może mało państwo słyszeli, syn Ludona Wainwrighta, młody artysta, który sam komponuje, bardzo ładne rzeczy śpiewa, tutaj wykonał Across the Universe. I wreszcie mieliśmy tych Stereophonics, którzy naprawdę bardzo dobrze... Jak się ma taki numer, to się go musi wykonać.
1: No, ale też jak się ma takiego wokalistę, jak mają Stereophonics, to też nie trudno taki utwór wykonać.
0: To było Don't Let Me Down.
1: I co? To już będzie pomaleńku koniec z tymi Beatlesami. Oczywiście nie w ogóle z nimi, ale koniec w naszej manianie.
0: No, płyt jest dużo i nagrań jest dużo, ale chciałbym to zamknąć, to spotkanie nasze na ten temat. Czymś, co mnie, przyznaję, zaskoczyło. Po pierwsze zaskoczyło mnie, że ten pan wydał płytę niedawno, bo ja już go dawno wprowadziłem do takiego mojego prywatnego Hall of Fame, czyli troszkę muzealnego budynku, w którym są
1: taki dawne sławy. Taki panteon na Pawlaczu.
0: Troszkę tak. On się nazywa Johnny Rivers i był niegdyś znany przede wszystkim ze swojego przeboju Midnight Special oraz znany był z tego, że bardzo lubił nagrywać płyty live z różnych klubów. I on był bardzo takim, powiedziałbym, zgrabnym rock'n'rollowcem. I nagle, zupełnie niespodziewanie, ja się patrzę, właściwie patrzyłem dokładnie w 2004 roku. Wychodzi jego nowa płyta, bo niektórzy z tych staruszków jeszcze mają tyle sił i energii, że grają
1: nowe. Jakich staruszków, drogi przyjacielu?
0: No, w wieku jest.
1: No to co?
0: No to co?
1: Ja się czuję, jakbym był świeżo po maturze, czuje. I to może nawet tej małej.
0: On nawet może jest troszkę starszy. W każdym razie nagrał płytę, na której oczywiście musiał przypomnieć swój Midnight Special, ale płyta bardzo dobra, pokazująca różne zainteresowania muzyczne tego Johnny'ego Riversa, ale w związku z tym, że dzisiaj nie spotkaliśmy się po to, żeby omawiać jego drogę artystyczną, to powiem tylko, że sięgnął również po Beatlesów, taką piosenkę, która nie należy do grupy tych najczęściej przypominanych i bardzo ładnie ją zaśpiewał, a tytuł tego utworu myślę, że nawet symboliczny. Dotyczy i nas, i Beatlesów, i naszej muzyki. I'll be back. Czyli, że wrócimy.
1: Niezawodnie, niezawodnie. Oj, i nie tylko może tu, w każdym innym miejscu proszę nas szukać.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchacze wita Jan Chojnacki z takim oto na początek przesłaniem, że nie rozpoczniemy tej audycji tym, na co Państwo zazwyczaj najbardziej czekają, a przecież tym najbardziej oczekiwanym elementem we wszystkich niemal audycjach bielszego odcienia bluesa jest, i tutaj przymrużam z początku lewe, a zaraz potem prawe oko, nowe nagranie Joe Bonamassy. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. Nowe nagranie Joe Bonamassy będzie, a jakże, ale na koniec tej audycji. A rozpocznie ją nowym nagraniem Joe Louis Walker.

To był rzeczywiście Joe Louis Walker, ale duch Joe Bonamassy krąży nad naszą audycją nieuchronnie, bo przecież ten utwór zatytułowany Blues Coming On kilka tygodni temu prezentowałem już w Pierwszym Odcieniu Bluesa, tyle tylko, że w wykonaniu Diona z Joe Bonamassą właśnie. Myślę, że przy okazji sesji Diona udało się Joe Louisowi Walkerowi nagrać Blues Coming On w nieco innej konfiguracji, a mianowicie właśnie z Dionem i z Ericiem Galesem, czyli trzy gitary i trzech wokalistów. To nowy album Joe Louisa Walkera zatytułowany właśnie Blues Coming On. Poza wspomnianymi już Ericiem Galesem i Dionem zgromadził Joe Louis Walker do współpracy przy tej płycie takie znakomitości jak Jorma Kaukonen, Mitch Ryder, Albert Lee, Charlie Harper i to się wydaje taki już obowiązujący niemal wzorzec realizowania nowych płyt w dzisiejszym około bluesowym świecie. Płyta Blues Coming On zabiera 12 nagrań, każde w zasadzie z innym zaproszonym do studia gościem. I bardzo tego się dobrze słucha, bo ci goście, a także sam Joe Louis Walker są gwarancją solidnego grania i nagrywania. Myślę, że dla blues fanów najciekawszym elementem tej nowej płyty Joe Louisa Walkera może być udział kobiecego głosu, a tym kobiecym głosem zachwyca Carla Cook, najmłodsza córka Sama Cooka, która specjalizuje się głównie w klimatach jazzujących, no ale tym razem dała się namówić na to, żeby pośpiewać w bluesowym towarzystwie. No więc ona za chwilkę wystąpi w nagraniu zatytułowanym Someday, Someway, ale przedtem jeszcze inny duet, tym razem męski, czyli Joe Louis Walker i Cab Moe, Old Time Used to Be. Nowa płyta Joe Louisa Walkera, Blues Coming On.

Znaczną część repertuaru tego wydania pierwszego odcienia bluesa wypełnią nagrania kobiet. I będą to debiuty tych wokalistek w naszej audycji. Zadebiutowała właśnie przed chwilą Carla Cook, no a teraz zadebiutuje w pierwszym odcieniu bluesa i ogłaszam to z wielką radością Duffy Bishop. I'm gonna do what-

Lepiej późno niż wcale, można powiedzieć, jeśli chodzi o debiut Daffy Bishop w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo Daffy jest już na scenie muzycznej od prawie 40 lat. Na początku lat 90. zachwyceni jej głosem producenci kalifornijskiej produkcji poświęconej Janis Joplin zatrudnili ją do roli głównej w spektaklu muzycznym, a kiedy okazało się, że to się sprawdza, Big Brother and the Holding Company, którzy wznowili działalność w latach 90., zabrali ją na swoją trasę koncertową po Japonii. No ale od tego czasu Daffy bardzo się usamodzielniła, ma własny zespół, współpracuje blisko, nie tylko rodzinnie, ale i muzycznie ze swoim mężem, Chrisem Carlsonem, gitarzystą, który także aranżuje i współkomponuje znaczną część jej repertuaru. I właśnie teraz ukazał się 8. album Daffy Bishop, zatytułowany I'm Gonna Do What I Want, czyli Zrobię, co zechcę. I to było tytułowe nagranie z tego właśnie albumu. Ma głosisko kobieta, prawda? No to posłuchajmy jeszcze dwóch nagrań Daffy Bishop. Whistle Calling i The New Song.

Pick Me Up Off The Floor, ósma w dyskografii Norry Jones, płyta długo grająca. Nowa, ale jak wynika z plot sieciowych, nie do końca, w tym sensie, że nie jest to album przygotowany specjalnie na ten czas i na to właśnie wydanie, tylko to jest troszkę taka zbieranka pięknych zresztą nagrań wynikających ze współpracy Norry z Thomasem Bartlettem i Jeffem Tweedym. I bardzo dobrze, że ten zbiór się ukazał, bo to są bardzo ładne piosenki. Fortepian Norry odgrywa tutaj ogromną rolę, no ale od czasu do czasu też przewija się a to dobrze brzmiąca gitarka, a to hamondzik. Jak na przykład w kolejnym nagraniu. To, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, nosi tytuł Heartbroken Day After. A to z tym hamondem w tle. Flame Twin, Norah Jones.

Mike Zito z albumu Quarantine Blues. Jakiś tydzień temu, chyba w innej audycji, błędnie wymówiłem tę nazwę. Nie wiadomo dlaczego upierałem się, że to będzie quarantine. Przecież po angielsku kwarantanna to jest quarantine. No więc album nosi tytuł Quarantine Blues i jest to ewidentnie płyta zrobiona w trakcie lockdownu, czyli wtedy, kiedy nie za bardzo można było się poruszać po różnych miejscach, żeby złapać albo właściwe studio, albo właściwy czas na to, żeby spokojnie popracować nad tymi nagraniami. To są chyba wręcz nagrania live, tyle tylko, no, że w jednym miejscu zrobione bez publiczności. Mastering tych nagrań wprawia mnie w zadziwienie, bo kiedy się patrzy na spektrum, na oscylatorze czy czym tam innym, no to wylatuje poza wszystkie możliwe ograniczniki to, co zostało zapisane na plikach płyty Quarantine Blues, co potwierdza także utwór Dust Up.

No i przyszła pora na ten moment, na który wszyscy tak czekamy, czyli na nowe nagranie Joe Bonamassy. To, że Joe Bonamassa będzie wypuszczał nagrania z planowanego na wczesną czy późną jesień 2020 roku albumu, nie jest niczym dziwnym, no bo przecież nie może tydzień, czy no powiedzmy dwa tygodnie minąć, żeby nie zaistniało coś nowego z jego fonograficznego dorobku, ale to nagranie wykracza poza taki standard. Od po prostu mam coś nowego, to wrzucam. Bo ten utwór jest dziełem wspólnym Joe Bonamassy i Pete'a Browna. A Pete Brown, o tym wiedzą słuchacze z wyższych półek znajomości historii rock'n'rolla, Pete Brown to znakomity poeta, tekściarz, no także troszkę performer i nawet artysta estradowy, który wsławił się przede wszystkim współpracą z zespołem Cream i tymi wspaniałymi numerami, które z Jackiem Bruce'em wymyślił i wprowadził do panteonu nagrań muzyki okołorockowej. Pete Brown z różnymi artystami kojarzył się po rozstaniu z Cream i Jackiem Bruce'em. Także pamiętam, że miał przyjechać na Suwałki Blues Festival z Chrissy Matthewsem, no ale wtedy zdrowie na to nie pozwoliło. Wnioskuję z tego, że Pete Brown napisał coś dla Bonamassy, ze zdrowiem jest w porządku, no i bardzo to jest dobra wiadomość. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Joe Bonamassa When One Door Opens. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I to jest bielszy odcień bluesa, jakiego jeszcze w historii nie było. Na czym opieram tę opinię? Otóż wyjaśniam. Ponieważ nie mogę niestety liczyć na jakiś masowy odzew na moje powtarzające się prośby o to, by moje słuchaczki i słuchacze przysyłali mi swoje projekty audycyjne, postanowiłem zwrócić się z taką prośbą do jednostki godnej zaufania, no, dostępnej i przede wszystkim z całą pewnością reagującej na pytania, czy też życzenia, czy nawet może czasami żądania. W moim przypadku to było raczej oczekiwanie poparte pewnością. Tą jednostką jest sztuczna inteligencja, zwana w języku angielskim AI, i tym terminem będę się posługiwał, żeby skrócić moje wywody. Zwróciłem się do AI, przedstawiając jej mój profil, czyli no coś w rodzaju takiego biogramu, nie osobistego, tylko bardziej zawodowo-fanowskiego. Dalej przedstawiłem AI target, czyli was, bobaczki i bobacy, jako społeczeństwo żądne muzycznych, bluesowych wrażeń. Dałem też AI dostęp do kilkudziesięciu programów pierwszego odcienia bluesa z ostatnich dziesięcioleci. No i na tej podstawie skierowałem do niej prośbę o skompilowanie listy 10 do 15 nagrań rozrzuconych w czasie, no, dałem tam margines stuletni, z uwzględnieniem parytetu płci wykonawców. Czekałem raptem 20 sekund i okazało się, że AI przedstawiła mi swoją listę, którą za chwileczkę zaprezentuję, ilustrując ją oczywiście nagraniami. A teraz fanfary dla AI.

Fanfary dla patrona. Pozwoliłem sobie tylko wprowadzić pewne zmiany w kolejności listy, którą zaproponowała AI. No i to jest jedyny element mojego udziału w kreowaniu programu tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa. Zaczniemy od jednego z najstarszych nagrań, jakie zaproponowała AI, i zarazem od jednego z najbardziej klasycznych, bo będzie to Coco Taylor w nagraniu I'm a Woman z albumu The Earthshaker, który ukazał się w 1978 roku, a Coco nagrała tę płytę w niezłym towarzystwie, bo na gitarze grali jej Johnny B. Moore i Sammy Lawhorn, na instrumentach klawiszowych Pinetop Perkins, na harmonijce Mervyn Harmonica Hines, na saksofonie Ab Locky, na basie Cornelius Mule Boyson i na perkusji Vince Chappelle. Oto wspólne dzieło Bo Diddley'a i Coco Taylor, I'm a Woman.

tej zamierzchłej przeszłości. Teraz przenosimy się do teraźniejszości, do nowiutkiego albumu Ricka Estrina and the Nightcats, która to płyta nosi tytuł The Hits Keep Coming. Ukazuje się w marcu, bo jak przypominam, poprosiłem AI, żeby rozrzuciła czasowo swoje propozycje repertuarowe wstecz aż do 1923 roku. To będzie tytułowe nagranie z płyty The Hits Keep Coming. Rickowi Estrinowi i jego zespołowi towarzyszą w tym nagraniu The Sons of the Soul Revivers. To jest takie trio braterskie, braci Morganów z Kalifornii, którzy uprawiają bardzo zacny kierunek śpiewania w tradycyjnym układzie głosów gospelowo-bluesowych. A zatem Rick Estrin and the Nightcats w towarzystwie The Sons of the Soul Revivers w nagraniu The Hits Keep Coming.

Kolejne nagranie zaproponowane przez AI też jest nowe, współczesne. Rok 2024. Tego wykonawcę, czyli zespół The Wicked Lowdown, zaczerpnęła sztuczna inteligencja z programu audycji Dzieci Bluesa, która, jak Państwo wiedzą, jest jedną z najpopularniejszych audycji bluesowych na świecie, a jest nadawana w Radiu Nowy Świat. No więc The Wicked Lowdown to z kolei kwintet, który choć działa i rozwija się na północnym za wschodzie Stanów Zjednoczonych, to brzmi tak, jakby nigdy nie ruszał się z Teksasu. I właśnie w wykonaniu The Wicked Lowdown, utwór, który otwiera ich pierwszą zresztą płytę, wydaną w 2024 roku. Ten album nosi tytuł Out of Line, a nagranie Kill Me or Keep Me.

W sumie muszę powiedzieć, że raczej AI skoncentrowała się na współczesności, z rzadka tylko rzucając swój wybór na przeszłość. I to też taką nie bardzo zamierzchłą. Ale być może kierowała się AI także swoją wiedzą i rozeznaniem, proponując nagranie artysty, który rozpoczynał prawie 60 lat temu, a do dziś jest bardzo uznawany, ceniony i co najważniejsze jest czynny. Mówię o Dion DiMucci, który w 2024 roku zaproponował światu album zatytułowany Girlfriends. I z tego albumu nagranie Do Ladies Get the Blues, w którym obok Diona usłyszymy Christine Allman i Debbie Davis.

Są też pewne niespodzianki w tym, co zaproponowała do tej audycji sztuczna inteligencja, a tą niespodzianką, ale jakże dla mnie przyjemną, jest nagranie grupy Hazmat Modine, która to orkiestra pod wodzą wokalisty, kompozytora i harmonikarza Wade'a Schumana działa już od prawie ćwierćwiecza. Hazmat Modine zaprezentuje się w nagraniu zatytułowanym Too Fat to Fly z albumu Bonfire, wydanym w 2023 roku.

Generalnie rzecz biorąc, myślę, że sztuczna inteligencja, proponując ten zestaw tytułów i wykonawców, raczej starała się unikać tak zwanych oczywistych oczywistości, chociaż teraz właśnie będzie taka oczywista oczywistość, bo zaproponowała Sweet Home Alabama, ten najsłynniejszy numer zespołu Lynyrd Skynyrd. Ponieważ nie sugerowała AI, czy ma być to nagranie studyjne, czy koncertowe, więc żeby troszkę być bardziej oryginalnym i nie prezentować Sweet Home Alabama po raz tysięczny w tym samym układzie, zaproponuję teraz Państwu wersję koncertową z albumu Life, The Vicious Cycle, Lynyrd Skynyrd i Sweet Home Alabama.

to people.

Jedno z najstarszych nagrań teraz się pojawi, to będzie Tina Turner z lat 70. w takim nagraniu, które zostało przypomniane już po jej odejściu w 2023 roku na zbiorczym albumie Queen of Rock and Roll. A jest to piosenka, która odpowiada tytułowi całego albumu, bo z kolei jej tytuł brzmi Root Toot Undisputable Rock'n'Roller, Miss Tina Turner.

Kolejny wybór sztucznej inteligencji jest dla mnie bardzo przyjemny i jednocześnie świadczy o tym, że głęboko zaangażowała się w analizę moich gustów muzycznych, bo sztuczna inteligencja zaproponowała do tego zestawu aż 2 numery J.J. Cale'a. I to też nie te takie najbardziej znane, tylko pochodzące z jego 10. płyty, która nosiła tytuł Number 10, to był rok 1992 i z tego albumu AI wybrała 2 utwory zatytułowane kolejno Tracer i Lonesome Train.

Muszę powiedzieć, że wybory AI bardzo mi się podobają, bo wprowadzają pewną różnorodność i stylistyczną, i klimatyczną do programu tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Tę różnorodność podkreśli za chwilę Madeleine Peru, która zaprezentuje świetną piosenkę tekstowo i muzycznie z równie wspaniałym tytułem. If the sea was whiskey. Madeleine Peru.

Przypominam, że autorką programu tego wydania pierwszego odcienia Bluesa jest AI, czyli sztuczna inteligencja, która w oparciu o moje wskazówki skompilowała właśnie 15-utworową audycję. Kolejna postać, do której mam ogromny sentyment muzyczny, mniej niestety taki ludzki i towarzyski, to Alvin Lee, który zarówno jako twórca i podpora Ten Years After, jak i potem artysta solowy, no, zawsze budził żywą moją reakcję, czy to w popisach gitarowych, czy też po prostu w przekazie prawdziwego bluesowo-rockowego swingu. Alvin Lee zaprezentuje się w nagraniu Keep on Rockin'.

zasadzie udało się sztucznej inteligencji uniknąć zaproponowania któregoś z niezliczonych nagrań Dziobona Masy. Ale prawie to się udało, ponieważ wśród tych propozycji AI znalazło się nagranie Joanny Connor, fantastycznej gitarzystki i wokalistki, która, jak Państwo zapewne wiedzą, już w latach 20. XXI stulecia korzysta ze współpracy i pomocy właśnie Joe Bonamassy. Piękny album zatytułowany 4801 South Indiana Avenue to jest przecież współpraca Joanny z Joe. Nie dość tego, to jest płyta, którą wydała wytwórnia Joe Bonamassy, Keeping the Blues Alive. Oto Joanna i Joe w nagraniu Part-Time Love.

Na koniec zostawiłem najstarsze nagranie, jakie wybrała sztuczna inteligencja do tego wydania pierwszego Odcienia Bluesa, choć nie jest ono jakoś strasznie stare. To był rok 1976, kiedy to Eric Clapton stał się współuczestnikiem sesji nagraniowej znacznie od niego mniej znanego i do dzisiaj chyba prawie zupełnie zapomnianego artysty, jakim był Arthur Lewis. Na albumie tym znalazła się jedna z najpiękniejszych pieśni Boba Dylana, utrzymana w nieco regowym klimacie i wykonana przez Arthura Lewisa i Erica Claptona. Knocking on Heaven's Door. Audycję, którą przygotowała sztuczna inteligencja, prowadził jak zawsze absolutnie organicznie Jan Chojnacki.

0: Hi folks, it's Geneva Magnus here. You're listening to Radio Baobab.
1: Barszcz.
2: Sosnowskiego.
1: Zligurecka.
2: I Sosnowski.
1: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Bar Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują muzyce. Witają Państwa serdecznie.
2: Górecka
1: i Sosnowski. Dość niskie temperatury na zewnątrz skłoniły nas do tego, żeby dzisiejszej muzyki i artystów prezentowanych podczas dzisiejszej audycji poszukać na terytorium dosyć chłodnym.
2: Dlatego zatytułowaliśmy dzisiejszą audycję Alaska, ale nie przystanek Alaska, tylko Alaska, ponieważ właśnie artystami z Alaski będziemy się dzisiaj zajmować, którzy nas zresztą niesamowicie pozytywnie zaskoczyli.
1: Myślę, że to może być jakiś zupełnie nowy trend podczas naszych audycji, ponieważ tego rodzaju podejście do audycji jako takiej daje mnóstwo satysfakcji w chwili, kiedy poznajemy muzykę zupełnie nam nieznaną i artystów, o których nie mieliśmy zielonego pojęcia.
2: I żeby już za dużo nie gadać, zapraszamy do wysłuchania utworu Anchorage to Me. Pewnie Państwo wiecie, że Anchorage jest chyba największym miastem na Alasce. Największym, prawda?
1: No na pewno jednym z większych.
2: A utwór wykonuje grupa, która nazywa się Life Ain't Fairview Trio. I przede wszystkim większość ich utworów jest rejestrowaniem utworów wykonywanych na żywo. Anchorage to Me.

0: Kolejnym artystą będzie nasze absolutne odkrycie, czyli Cousin Curtis. Cousin Curtis jest gościem, który urodził się na północy stanu Michigan, ale później przeprowadził się na Alaskę i teraz pomieszkuje na jej terenie to tu, to tam. Utwór z jego najnowszej płyty, Whole Lotta Trouble, z pewnością przypadnie Państwu do gustu, ale polecamy posłuchać sobie całego krążka, bo jest naprawdę znakomity. Cousin Curtis.
1: I'm in a whole lot, whole lot of trouble, whole lot of trouble indeed. I'm in a whole lot, whole lot of trouble. Won't you

0: Won't you come for me? To niesamowite, że ten utwór ma niecałe 7000 odtworzeń na Spotify, prawda?
1: Tak, ale będziemy wspierać kuzyna Curtisa.
0: Kuzyn to kuzyn.
1: Jak to w rodzinie.
0: Jak to w rodzinie. Teraz chcielibyśmy Państwu zaprezentować piosenkę chyba najbardziej znanej osoby, która wychowała się na Alasce. Jewel, bo o niej mowa, tak naprawdę Jewel Kilcher, nie urodziła się na Alasce, ale tam przeprowadziła się wraz ze swoim tatą i wychowywała się w miasteczku, które nazywa się Homer. Swoją karierę muzyczną zaczynała właśnie od grania na gitarze i śpiewania i jodłowania ze swoim tatą, a potem, kiedy już zakończyła naukę śpiewu operowego, zaczęła pisać swoje własne piosenki, co doprowadziło ją do sprzedania 30 milionów płyt i zdobycia 4 nagród Grammy. Jewel w piosence No Good in Goodbye.

A teraz będzie taka bardzo ciekawa grupa, która nazywa się Pamuja. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale nazwa tej grupy, jak i cała ich twórczość, jest w wykonaniu rdzennych mieszkańców Alaski w ich języku. Dlatego jest to bardzo ciekawe, bo jest to tak naprawdę w dużej mierze muzyka rozrywkowa, ale właśnie wykonywana w tamtejszym narzeczu. I ta grupa w ogóle jest bardzo pozytywna i bardzo ciekawa, i warto też pooglądać na YouTubie ich filmiki, w których pokazują fragmenty swoich przedstawień, bo zajmują się nie tylko muzyką, ale też takim performancem przybliżającym kulturę rdzennych mieszkańców Alaski. A tymczasem proponuję Państwu dwa ich utwory. Pierwszy zatytułowany Bubblegum. I drugi, zupełnie z innej beczki, ale też w tym języku, zatytułowany Crane.

To jest jeden właśnie z takich przykładów zespołów, które mimo że śpiewają w języku dość mało popularnym na świecie, to jako zespół są na świecie znani i lubiani, bo występują na festiwalach muzycznych na wszystkich kontynentach i piszą o nich gazety w bardzo różnych językach. Tymczasem wracamy na Alaskę, bo z Alaski wywodzi się kolejny zespół w dzisiejszej audycji, czyli No-Fi Soul Rebellion, który składa się z małżeństwa. Charakterystyczne są również występy tego zespołu, ponieważ wokalista wyposażony w 20-metrowy kabel występuje pośród publiczności i raczej obca jest mu scena. No-Fi Soul Rebellion w piosence Dark Arts.

Kolejnym zespołem, który chcielibyśmy Państwu dzisiaj zaprezentować, jest zespół z niewielkiego miasta na Alasce, Wasilla, który ma około 8,5, niespełna 8,5 tysięcy mieszkańców i pochodzi stamtąd grupa, która nazywa się, o dziwo, Portugal The Men, która teraz jest bardzo, bardzo popularna. W bardzo pokrętny sposób tłumaczą nazwę swojego zespołu, bo muszę przyznać, że mnie to zaintrygowało, ale mam taką teorię, że wszystko sprowadza się do wypowiedzi jednego z członków zespołu, że Portugal to było jedno z pierwszych słów, które przyszło im do głowy, a chcieli podkreślić, że najważniejsi są dla nich ludzie i że nazwa może oznaczać któregokolwiek z członków zespołu, stąd Portugal.themen. Teraz będzie chyba ich najsłynniejszy przebój, czyli Feel It Still, nawiązujący do hitu z lat 60. Please, Mr. Postman. Feel It Still.

0: Czy można by w związku z tym dojść do wniosku, że dobra i intrygująca nazwa to podstawa?
1: Ja bym tutaj zacytowała Woody'ego Allena, że whatever works, proszę państwa.
0: Wracając do muzyki, teraz chciałbym zaproponować postać gitarzysty i wokalisty, który być może nie osiągnął jakiejś niesamowitej kariery, ale jest to jeden z najpopularniejszych wykonawców na Alasce, okrzyknięty głównym bardem, gitarzystą alaskańskim, przed państwem Hobo Jim w piosence Wild and Free.

A teraz przenosimy się do Juno, a tam grupa złożona z osób przeróżnego pochodzenia, ale między innymi z Irlandczyków i Szkotów, co doskonale słychać w tym miksie, który stworzyli. I na pewno usłyszycie to Państwo w utworze zatytułowanym Bedlam Boys. A grupa nazywa się Fire on McGuinness. Let's do it again.

A teraz wracamy do Anchorage, a tam rockowa grupa, która nazywa się The Jungle Bees. Tworzą ją mieszkańcy Alaski, mówią, że to alaskański rock. A utwór nosi tytuł Heart Still Heavy. Warto ich wesprzeć, bo na Facebooku mają niewiele ponad 1000 fanów, a grają naprawdę bardzo fajną i energetyczną muzykę.

Teraz wystąpi dla Państwa rdzenny mieszkaniec Alaski, pochodzący z miasteczka o nazwie Sitka, który zajmuje się tak wieloma przestrzeniami sztuki, że spokojnie można byłoby nakręcić o nim film dokumentalny. Piosenka, którą dla Państwa zagra, nosi tytuł Meet You at 8.

0: I tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Dzięki tej audycji dowiedziałam się, że na Alasce królują trzy gatunki muzyczne. Wiesz, Sosnowski, jakie?
1: Domyślam się, ale ponieważ jest to wiedza nabyta, to dobrze byłoby, żebyś to ty opowiedziała o tych właśnie faktach.
0: Nie robiłam żadnych badań, więc to jest tylko moje wrażenie. Od razu uprzedzam, ale wydaje mi się, że króluje tam folk, country i właśnie blues. I takim bardzo mocno bluesowym numerem się dzisiaj z Państwem pożegnamy z dziką przyjemnością. Utwór wykonuje grupa Rebel Blues. Nosi tytuł Anchorage City Blues i proszę zwrócić uwagę na pięknie brzmiącą gitarkę, która rozpoczyna ten numer i tym optymistycznym, jak zwykle, akcentem. Żegnamy się z Państwem. Jeżeli temat Alaski się Państwu spodobał tak bardzo jak nam, to prosimy o sygnał, bo widzimy ogromny potencjał w ewentualnej drugiej części tego tematu.
1: Piosenki specjalnie dla Państwa z ogromną przyjemnością, jak zwykle, prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Some folks say ooh-boo. Some folks say juboo. But I say juboo.

0: pare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Tu Jan Chojnacki, gospodarz Bielszego odcienia bluesa. Wyjaśniam na początku, że staram się w moich planach repertuarowych raczej nie wystawiać audycji, które są monotematyczne. Ale od czasu do czasu taka okazja, tym razem to nie jest okazja radosna, raczej smutna, się zdarzają. Otóż 26 maja 2025 roku dowiedzieliśmy się o śmierci Ricka Derringera. To nazwisko być może nie jest bardzo znane wszystkim, ale z pewnością fankom i fanom Bielszego odcienia bluesa tak. I pomyślałem sobie, że warto raz jeszcze wrócić do niezwykłej kariery Ricka Derringera, bowiem zaczynał 60 lat temu, w 1965 roku, jako współzałożyciel zespołu The McCoys, których utwór Hang On Sloopy jest przez wielu znawców uważany za jeden z pierwszych numerów punk rocka.

Hang on Sloopy w 1965 roku trafiło nie tylko na szczyty list przebojów, no ale tak jak już mówiłem, bywa uznawane przez znawców jako prekursora nagrań punkowych. No oczywiście daleki od estetyki tego późniejszego prawdziwego punka, ale utwór niewątpliwie wyróżnia surowa energia i prostota, czyli te cechy, które później zainspirowały całe pokolenia muzyków. The McCoys nie zaznaczyli się jakoś specjalnie później wielkimi przebojami, natomiast warto podkreślić, że już wtedy mieli w swoim repertuarze nawiązania do tradycji bluesowej. Oto w ich wykonaniu, także z 1965 roku, standard bluesowy, czyli Stormy Monday Blues, The McCoys.

Prawdziwy rozkwit kariery Deringera przypada na lata 70., kiedy to stał się współpracownikiem Johnny'ego Wintera. Wówczas wielkie gwiazdy, nie tylko bluesa, ale w ogóle amerykańskiej sceny muzycznej. Deringer napisał dla siebie utwór zatytułowany Rock and Roll Hoochie Coo, który znalazł się na albumie Johnny'ego Wintera Johnny Winter End, no i dopiero potem pojawił się na własnej płycie Deringera. Przypomnijmy ten czas współpracy Ricka z Johnnym Winterem i posłuchajmy wersji Rock and Roll Hoochie Coo z albumu Johnny Winter End.

Rick Derringer był traktowany jako znaczący uczestnik amerykańskiej sceny muzycznej w latach 70. i 80. W 1985 roku przydarzyła mu się bardzo nieprzyjemna historia i w trakcie trasy koncertowej ukradziono mu cały jego sprzęt. Została, zdaje się, tylko jedna gitara. Przyjaciele Ricka, czyli Ian Hunter, Dr. John, Daryl Hall i Edgar Winter, postanowili wspólnie z nim zorganizować koncert po to, żeby zebrać pieniądze na to, by Rick mógł uzupełnić niedobory w swoim sprzęcie. Ten koncert odbył się w Palladium w Nowym Jorku w 1981 roku. I oto fragment tego właśnie koncertu. To jest kompozycja doktora Johna, Right Place, Wrong Time, w którym usłyszymy właśnie grającego na fortepianie i śpiewającego kompozytora, doktora Johna. Dołączył do nich także w tym utworze Edgar Winter. Right Place, Wrong Time.

Oczywiście Rick Derringer korzystał także z twórczości innych artystów, nie tylko z własnych kompozycji w swoich solowych nagraniach i we współpracy z Johnem Winterem. Na początku lat 90. odbyła się trasa koncertowa wspólna Stonesów z Johnem Winterem i wtedy też Johnny Winter przejął niejako od Stonesów kilka utworów, wśród nich również Silver Train, w którym znaczącą rolę, a gra tutaj na slide gitarze, spełniał także Rick Derringer.

Lata 90. to powrót Derringera do czystego bluesa. Nagrał wówczas kilka bluesrockowych płyt z muzykami z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Proszę posłuchać rozbudowanej wersji utworu Blues All Night Long z albumu Back to the Blues, rok 1993.

w latach 90., w tym okresie, o którym wspominałem, czyli o bluesrockowym graniu na zachodnim wybrzeżu, Rick Derringer powracał także do swoich dobrych czasów z Johnem Winterem i korzystał z tych utworów, które wspólnie z Johnem wykonywali i wcześniej nagrywali. Oto jego solowa wersja Still Alive and Well z 1998 roku.

Na początku XXI stulecia Derringer nawiązał współpracę z gigantami amerykańskiego blues rocka, czyli ze słynną sekcją rytmiczną Tim Bogert, Carmine Appice. Nazwali swój zespół DBA, DBA, no od pierwszych liter nazwisk Derringer, Bogert, Appice. Oto w wykonaniu DBA utwór zatytułowany Rhapsody in Red.

0: Także na początku XXI wieku nawiązał Deringer krótką, ale owocną współpracę z Joe Bonamassą. Na albumie New Day Yesterday pomieścili wspólne nagranie zatytułowane Nothing I Wouldn't Do.
1: Woman like you, take two.

W tym wydaniu Bielszego Cienia Bluesa wspominaliśmy Ricka Derringera. 60 lat jego wspaniałej gitarowej kariery. Kończymy to wspomnienie utworem zatytułowanym Time to Go. To własna kompozycja Ricka Derringera, która znalazła się na jednym z jego ostatnich albumów z XXI wieku. Płyta nosiła tytuł Nighted by the Blues. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. 1, 2, 3, 4.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Thank you.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa ma swoich kilku wiodących patronów, wśród nich poczesną pozycję zajmuje J.J. Cale. Do muzyki J.J. Cale'a wracam bardzo często, nie tylko w audycjach radiowych, ale także po to, żeby podnieść samego siebie na duchu i wrócić do różnych tak bliskich mojemu rozumieniu muzycznego szczęścia dźwięków. I dlatego też muzyka J.J. Cale'a często powraca jako inspiracja do kolejnych audycji Bielszy odcień bluesa, tak będzie też i tym razem. A rozpoczniemy od jednego z najbardziej nietypowych nagrań J.J. Cale'a, bo będzie to nagranie czysto instrumentalne. Jak twierdzą historycy i znawcy biografii artysty, zostało nagrane a vista, za pierwszym podejściem, a brzmi tak, jakby pracowało nad nim kilku realizatorów dźwięku przez dobre kilka tygodni. Jaka jest prawda, tego nie wiem na 100%, ale wiem, że jest to fantastyczny utwór i bardzo zabiegam o to, żeby też moje słuchaczki i moi słuchacze nabrali do tego właśnie nagrania J.J. Cale'a wielkiego sentymentu. J.J. Cale, Durango.

Oczywiście muzyka J.J. Cale'a stanowi główną nić, która będzie przewijać się przez tę audycję, ale nagranie Durango zainspirowało mnie też poszukiwaniami innych nagrań odnoszących się do tego miejsca. Tyle tylko, że Durango to jest nazwa kilku różnych geograficznych miejsc na mapie Północnej Ameryki. Generalnie myślę, że kojarzy się głównie poprzez twórczość Boba Dylana z rejonem Meksyku. Natomiast ja domniemuję, że Durango J.J. Cale'a może być związane z amerykańską miejscowością Durango, która mieści się w stanie Colorado i ma też w sobie różne pociągające historyczne i estetyczne zjawiska. A skąd zaczerpnąłem taką właśnie ideę? Ano głównie z kolejnej piosenki. To jest utwór Guya Clarka, barda Teksasu. Utwór zatytułowany Rain in Durango. No i tutaj już wyraźnie słychać, że z tekstu wynika, że to jest właśnie to Durango w stanie Colorado, do którego można dojechać kolejką z pobliskiego miasteczka, które też się mieści w Colorado. No więc posłuchajmy, jak opowiadał Guy Clark o deszczu w Durango.

Kolejne nagranie związane z Durango no, nie daje już pełnej jasności, z którą z tych geograficznych okoliczności muzyka jest związana, bo jest to ponownie nagranie bez tekstu, czyli instrumentalne. Eric Tingstad to gitarzysta ze stanu Washington, czyli z północnego zachodu Stanów Zjednoczonych, który ma w swoim dorobku kilkanaście płyt, debiutował w 1982 roku i specjalizuje się głównie w nagraniach instrumentalnych. A w 2003 roku dostał nawet nagrodę Grammy za najlepszy New Age album. Opowieść Erika Tingstada o Durango wydaje mi się zbliżona do tego klimatu, który zaprezentował J.J. Cale w swoim nagraniu. W związku z tym domniemuję, że chodzi o Durango w Colorado. Eric Tingstad.

Jest jeszcze jedno, co najmniej Durango, które może być przedmiotem zainteresowania kolejnego twórcy. To Vincent Neil Emerson, teksański gitarzysta, trochę taki z pogranicza country, popu i trochę bluesa. W jego piosence zatytułowanej Durango powraca motyw powrotu do domu. No a skoro wiem, że Vincent Neil Emerson pochodzi z Teksasu, no to sądzić mogę, że to Durango to jest właśnie Durango teksańskie. Ono kiedyś stało się takim miejscem, w którym rozgrywał się western amerykański z 1953 roku, zatytułowany Gun Duel in Durango, czyli pojedynek strzelecki w Durango. No ale tutaj nie ma nawiązań do strzelaniny i do westernu, chociaż twangowe brzmienie gitary troszkę nawiązuje też do nagrań sugerujących konwencję westernową. Vincent Neil Emerson, Durango.

Myślę też, że kolejne Durango, które występuje w piosence Jeremiego Spencera, też raczej jest adresowane do tego Durango z Colorado. A Jeremy Spencer to znany dobrze słuchaczkom i słuchaczom Wielszego Odcienia Bluesa, gitarzysta i wokalista, jeden z pionierów formacji Fleetwood Mac, teraz działający samodzielnie. Kiedyś mieliśmy przyjemność usłyszeć go na jednym z pierwszych Suwałki Blues Festival, choć nie pamiętam, żeby wtedy Durango było właśnie w jego repertuarze. No skoro nie wtedy, to posłuchajmy teraz. Jeremy Spencer, Durango.

A teraz wracamy do Durango J.J. Cale'a, ale w jakże innej, odnowionej formie. Flying Mojito Brothers to jest duet DJ-sko-producencki, który specjalizuje się w miksach znanych z przeszłości utworów, także tych związanych z tą koncepcją muzyczną, z którą wiąże się pierwszy odcień bluesa. Ja nie jestem specjalnym entuzjastą miksów współczesnych opartych na prostym, mechanicznym bicie, ale ta wersja Durango, którą zaprezentowali Flying Mojito Brothers, wydaje mi się do przyjęcia.

Zmieńmy teraz lokalizację, choć nie zmieniamy inicjatora tego pomysłu, bo będzie to także J.J. Cale, a ta zmiana lokalizacji zabiera nas do Tijuany. Tijuana bywa w twórczości różnych artystów taką kanwą do rozwoju mitu pogranicza, bo to przecież nie tylko chodzi o to, że to jest Meksyk i że to jest pogranicze, ale to jest także miejsce, gdzie prawo słabnie, gdzie człowiek może się zgubić lub odnaleźć, no i że to jest swojego rodzaju taka ryzykowna brama do nowego świata. Ale sądzę, że J.J. Cale'a pociągała po prostu tajemniczość tego miejsca, Tijuana.

0: na lachnia.
1: W tym nagraniu odejdziemy od bluesowego mainstreamu, ale muzyka Manu Chao, który za chwileczkę się zaprezentuje, ma w sobie też taki puls, który, jak sądzę, może być do przyjęcia przez słuchaczki i słuchaczy pierwszego odcienia bluesa, bo Manu Chao kołysze, tak jak kołysze też i ten utwór zatytułowany Welcome to Tijuana.

Hasło Tichuana stało się też dla mnie przypomnieniem sobie, a zarazem i słuchaczkom, i słuchaczom, bardzo ożywczego zjawiska, które miało miejsce w drugim dziesięcioleciu XXI wieku na naszym rodzimym gruncie okołobluesowym. Czy pamiętają Państwo formację Macar and Children of the Corn? Bywali na szczytach plebiscytów dorocznych kwartalnika Twój Blues, no a od dobrych kilku lat Makar, czyli Andrzej Makarewicz, zginął mi gdzieś z horyzontu i może tym nagraniem przywołam Państwa pamięć, a jednocześnie może ktoś z Was zasugeruje, gdzie można jeszcze złapać kontakt z muzyką Makara. Oto jego wersja Tichuany.

Nagrania J.J. Cale'a spajają taką klamerką to wydanie pierwszego odcienia bluesa. J.J. Cale zaczął od Durango i teraz J.J. Cale zakończy swoją wizją muzyczną Nowego Orleanu. New Orleans.

Ale nie rozstajemy się jeszcze dzisiaj z programem zaplanowanym na to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa, bo to już na prawdziwy koniec. Blues for New Orleans. Nagranie to pochodzi z albumu naszego rodaka, czyli Mitcha Woodsa Wodzińskiego, z płyty wydanej w 2017 roku, zatytułowanej Friends Along the Way. Wśród przyjaciół, których zaprosił Mitch Woods do nagrania tego albumu, znalazł się także Cyril Neville, który wystąpi w duecie z Mitchem Woodsem. Blues for New Orleans. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Nowaliki spod baobabu. No i panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, okazuje się, że w tym upale to nawet nowaliki jakoś dobrze się miewają. Mówię o upale, bo w studiu, w którym troszkę mi siadła klima, mam 26 stopni, no a co się dzieje na zewnątrz? Ho, ho, ho, trudno przewidzieć. No, bo to jest druga połowa lipca 2021 roku, czyli ten moment, w którym to nagrywam, a jednocześnie to jest ten moment, w którym dotarły do mnie różne wspaniałe nowaliki i w zasadzie trudno mi się zdecydować, co dzisiaj w tę godzinę wkomponować, bo bogactwo jest niesłychane. Ale zdecydowałem się, że rozpocznę od drogi do Avalon. Road to Avalon.

Road to Avalon, tytuł, a wykonawca Ida May. To jest duet brytyjski, który już był prezentowany w audycjach Radia Baobab. Duet składający się z małżeństwa. On, Chris Turpin, i ona, Stephanie Jean Ward. Też występuje jako Stephanie Jean po prostu. Choć to jest brytyjski duet, to od pewnego czasu przeniósł się na stałe do Stanów Zjednoczonych, by tam pielęgnować swoją sztukę, która, no co tu dużo mówić, no jest jak najbardziej stylową Amerykaną. Czy tym sposobem oni mogliby zaistnieć w Wielkiej Brytanii? No właśnie, tu jest pewien problem. Natomiast w Stanach znajdują znakomity grunt do kultywowania swoich roślinek muzycznych. Do tego przyjaźnią się coraz bardziej ze znaczącymi postaciami amerykańskiego życia muzycznego, tymi, którzy grają podobną do nich muzykę. No i wygląda na to, że mogą wreszcie też osiągnąć popularność większą w Stanach Zjednoczonych, czyli w ojczyźnie tej muzyki, którą Ida May kultywuje. Ukazał się właśnie w drugiej połowie lipca 2021 roku album zatytułowany Click Click Domino. To jest płytka, która no, obraca się w kręgu tej stylistyki, którą uprawiają tacy artyści jak na przykład Marcus King czy Kristen Kingfish, czy duet sióstr Lovell, czyli no, to jest współcześnie brzmiąca, bardzo gitarowa wersja tej muzyki, którą kiedyś, kiedy byłem malutkim chłopczykiem, nazywano na przykład rhythm and bluesem. Ida May na tej płycie także posługuje się wspomnianymi już przyjaciółmi, mianowicie jest Marcus King w dwóch numerach, no i jest też także w jednym Jake Kiszka z zespołu Greta Van Fleet. No to posłuchajmy jeszcze, jak Ida May we współpracy z Jake Kiszką wykonują utwór zatytułowany Long Gone and Heartworn. Ida May.

Tego zawodnika i ten utwór to już parokrotnie prezentowałem w różnych audycjach Radia Baobab, ale to jest tak fajna piosenka, tak dobrze dokumentująca charakter tego artysty, że bardzo proszę jeszcze raz. Utwór, którego tytuł łatwo zapamiętać. 662 662.

to 662-6600, czyli prefiks do numerów telefonicznych w północnej części stanu Mississippi w Stanach Zjednoczonych. Jest zarazem tytułem piosenki i tytułem całej płyty, którą Kingston Kingfish Ingram zmajstrował wspólnie ze swoim producentem Tomem Hembridge'em. Ta płyta będzie przewijać się, jak sądzę, wielokrotnie w różnych moich audycjach w jednym i w drugim radiu. Teraz tylko sygnalizuję, że już jest i zachęcam Państwa do posiąścia, że tak powiem, całości, bo to jest wyśmienita muzyczna, okołobrusowa produkcja. Kingston Kingfish Ingram w jeszcze jednym nagraniu z tego albumu Your Time Is Gonna Come. You gotta call.

Wiem, że fanów Johna Mayera jest na świecie mnóstwo, są także fani tego artysty w Polsce. Wszyscy więc czekali bardzo na jego nowy album. Sub Rock ukazał się właśnie w drugiej połowie lipca 2021 roku i no właśnie. I tak jak przeglądam różne opinie internetowe, to spotyka się on z bardzo mieszanymi ocenami. Są bowiem ci, którzy oczekiwali od Johna Mayera gitarowych popisów, gitarowych solówek, takich z kręgu najlepszego okresu Eryka Claptona na przykład, a tymczasem John Mayer uraczył nas po prostu zestawem ładnych piosenek. I to, można powiedzieć, piosenek z kręgu muzyki bardzo popularnej. Ja nie mam o to do niego pretensji, bo lubię ładne piosenki, a zwłaszcza lubię takie ładne piosenki, które są okraszone wstawkami gitarowymi, a te u Johna Mayera są bardzo, bardzo smaczne. Proszę posłuchać. Dwa nagrania z albumu Sub Rock. Wild Blue i Till Right One Comes. John Mayer.

Wielu artystów powraca do katalogu twórczości J. Cale'a. Wśród nich, no dosyć dla mnie niespodziewanie, znalazł się także i ten, o którym za chwilę będzie więcej, a teraz proszę posłuchać, jak on ze swoim zespołem interpretuje numer J. Cale'a zatytułowany I'll Make Love to You.

I'll Make Love to You, kompozycja J.J. Cale'a, a wykonuje Mike Zito ze swoim zespołem. To jest ten artysta, który nie przyjedzie pewnie nigdy do Europy, bo zdaje się, że boi się latać samolotem. Tak przynajmniej mi ktoś sygnalizował, ale jest dosyć aktywny w Stanach, u siebie w domu, zwłaszcza wtedy, kiedy przebywa w południowych rejonach tego wielkiego kraju. Tam też głównie nagrywa i stamtąd czerpie też inspirację, a także otacza się muzykami wywodzącymi się z tego kręgu geograficznego i też muzycznie kulturowego. Właśnie teraz, czyli w lecie 2021 roku, ukazał się nowy album Mike'a Zito zatytułowany Resurrection. Jedno nagranie to, w którym posłużył się twórczością J.J. Cale'a, już słyszeliśmy. W większości są to jego własne kompozycje, ale także jest jeden numer Erika Claptona, który może przełożę na inną okazję, oraz też piękny blues Williego Dixona, Evil, Mike Zito.

I teraz pora na debiut w Nowalikach i debiut w Radiu Baobab, bowiem artysta, który występuje jako John R. Miller, nigdy jeszcze nie zaprezentował żadnego swojego nagrania. Nic dziwnego, bo to jest chyba jego pierwsza pełna płyta, przynajmniej taka, która jest ogólnie dostępna i taka, która została zrealizowana i wydana na tak zwanym znanym label. Ten label to Rounder, który specjalizuje się we współczesnej Amerykanie, no i właśnie taką stylistykę też prezentuje John R. Miller. Ponieważ to jest pierwszy jego album, niewiele mogę opowiedzieć o jego dotychczasowej twórczości, ale muszę przyznać, że to, co przyniósł ze sobą album jego zatytułowany Depreciated, to bardzo stylowa amerykańska muzyka, która łączy w sobie elementy i rocka, i bluesa, i muzyki country, no, czyli właśnie typowa Amerykana. John R. Miller zaprezentuje się nam premierowo w dwóch nagraniach: Looking Over My Shoulder i Borrowed Time. John R. Miller.

Teraz dobra wiadomość dla zwolenników i miłośniczek i miłośników muzyki z kręgu Southern Rocka. Oto kwintecik The Georgia Thunderbolts. Już epkę jego prezentowałem w Radiu Baobab, a teraz zwiastuje się nam pełną płytę, która zostanie wydana także w Europie przez firmę Mascot i będzie nosiła tytuł ta płyta Can We Get a Witness. Na razie jeden numer, to jest stara kompozycja Frankiego Millera Be Good to Yourself, The Georgia Thunderbolts.

No, a na koniec zostawiłem coś, co wzbudza u mnie ogromną sympatię i także takie wspomnienia bardzo, powiedziałbym, romantyczne. Bo to będzie album Tedeschi Trucks Band zatytułowany Lila Revisited, czyli powrót do pełnego zestawu utworów pomieszczonych na oryginalnej płycie Derek and the Dominos, Lila and Other Assorted Love Songs. Powrót w formie koncertowej. I tę płytę będę prezentował w całości, także w audycji Dzieci Bluesa w bardzo niedługim czasie. A tutaj fragment, który różni się znacznie od oryginału Claptonowego, czyli tego z 1970 roku, bo tutaj Tedeschi Trucks Band rozbudowali ten utwór aż do ponad 12 minut, a w oryginale było znacznie, znacznie mniej. Ale dzięki temu zyskał na oryginalności, no i tutaj też mogli się wreszcie popisać poszczególni uczestnicy tego przedsięwzięcia, czyli cały zespół, a także towarzyszący im w tym przedsięwzięciu Trey Anastasio i Doyle Bramhall II. No więc mówię wreszcie, jaki tytuł. To jest Keep on Growing Bobiego Whitlocka i Claptona w wykonaniu Tedeschi Trucks Band. Koncert z 2019 roku. I tym kończymy też to wydanie Nowalijek spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie bielszego odcienia bluesa świadczy o tym, jak inspirujące jest uczestniczenie w życiu koncertowym w naszym kraju. A konkretnie mam na myśli to, że jesienią w październiku 2024 roku po raz, już nie wiem który, 15, 16 może, byłem świadkiem wydarzenia kulturalnego i bluesowego znaczącego w Polsce i coraz bardziej też na świecie i w Europie, czyli na Jimmy Way Blues Festival w Ostrowie Wielkopolskim. Inspirujące też okazuje się być spotykanie z naszymi wykonawcami przy okazji właśnie takich bluesowych spędów, bo oto na tym właśnie festiwalu odbyła się światowa prapremiera koncertowego wykonania albumu Jana Gałacha i jego przyjaciół zatytułowanego Dreamer. I to właśnie spotkanie z muzyką moich bluesowych polskich przyjaciół sprawiło, że zacząłem wracać myślą też do inspiracji, jakimi kierował się sam lider zespołu Janek Gałach, a wiem, że od maleńkości chyba wręcz był zainspirowany i zainfekowany, ale jakżeż bardzo zdrowo zainfekowany twórczością The Allman Brothers Band. I kiedy usłyszałem z estrady Ostrowskiego Centrum Kultury wykonanie Whipping Post Jana K. Gałacha i jego przyjaciół, pomyślałem sobie, że trzeba wrócić do tej płyty i jeszcze raz zastanowić się nad jej przesłaniem. I kiedy powróciłem i zastanowiłem się dogłębnie, zacząłem sobie przypominać, jakie to inne wykonanie utworów pochodzących z pierwszej płyty The Allman Brothers Band, tego słynnego koncertowego albumu, mam w swojej bibliotece i czy one mogą w jakimś stopniu odpowiadać oryginałowi. No i tak, co się rzekło, to się zrobiło, zacząłem grzebać i w ten sposób, panie i panowie, powstała ta audycja, czyli konkretnie jej muzyczny program. Otóż wymyśliłem sobie, że przedstawię Państwu w oryginalnej kolejności utwory, które znalazły się na tej pierwszej znakomitej koncertowej płycie The Allman Brothers Band, ale w wykonaniu innych artystów, czasami też zupełnie zaskakujących z innych epok i w nieco innych, a może i w zupełnie innych aranżacjach. No, wrócę do tej płyty, a teraz, żeby położyć kres gadaniu, numer jeden. Numerem jeden na oryginale The Allman Brothers Band jest stary blues przypisywany Blind Williamu McTell, zatytułowany Statesboro Blues. A ja proponuję w tej audycji wersję Diona.

Wersja Diona pochodzi z albumu Bronx in Blue, 2006 rok. Kolejne nagranie, które The Allman Brothers Band wykonali wówczas w Fillmore East. Przypominam, że to był rok 1971, że koncerty odbywały się 12 i 13 marca, po dwa koncerty dziennie, i że rejestrował te koncerty Tom Dowd, słynny realizator dźwięku. W sumie zarejestrowano wówczas, jak wspominał Tom Dowd, 20 pełnych taśm, no bo wtedy nagrywało się na taśmy. No dobrze, to drugie nagranie, które znalazło się na oryginalne, nosi tytuł Trouble No More. To kompozycja McKinleya Morganfielda, czyli Muddy'ego Watersa. Nic więc dziwnego, że wybrałem wersję zbliżoną do oryginału, czyli wersję, w której usłyszymy syna Muddy'ego Watersa, Mada Morganfielda, któremu na harmonice towarzyszyć będzie Kim Wilson. Trouble No More.

Płyta The Allman Brothers Band at Fillmore East składa się z nagrań dokonanych w ciągu 4 dni. Przy układaniu programu tego wydawnictwa starano się zachować tę kolejność nagrań, która rzeczywiście wówczas była zastosowana przez wykonawców. I oto na pozycji 3 znalazł się utwór Grega Allmana Don't Keep Me Wondering. I tu znowu pewna oczywista zależność, bo wybrałem wykonanie Tedeschi Trucks Band, a więc zespołu, którego współlider jest jak gdyby organicznie związany z tradycją The Allman Brothers Band. To jest wykonanie Don't Keep Me Wondering z 2021 roku.

0: Miejsce czwarte na albumie At Fillmore East zajmuje utwór Elmora Jamesa Done Somebody Wrong. I myślę, że to wykonanie będzie najbardziej odbiegające od oryginału i od, myślę, no, takiego naszego codziennego oczekiwania. Kto może się zabrać za taki właśnie starożytny dosyć blues? A tymczasem za ten utwór, za Done Somebody Wrong, zabrał się Sir Tom Jones. I jest to wykonanie niezwykle oryginalne.
1: Yeah. Let's go.

0: How's that?
1: Great.
2: Whoa. Yeah.
0: Well, they felt good.
3: Yeah, man. That ain't it. That was
2: that good. That ain't good. Everybody going to the hospital.
4: Pozycja piąta na albumie Live at Fillmore East to jeden z najsłynniejszych chyba w sumie bluesów wykonywanych do dziś dnia przez niezliczone tabuny wykonawczyń i wykonawców, czyli Stormy Monday T-Bone Walkera. Wersja, którą zastosowałem do mojego pomysłu na ten program Bielszego Odcienia Bluesa, jest współczesną wersją, 2024 rok. Na albumie Slasha, Orgy of the Damned, Stormy Monday Blues Slash wykonał wspólnie z dramatycznym głosem Beth Hart.

0: God, that was fucking badass shit. Badass. God.
1: Pozycja szósta na albumie At Fillmore East to utwór zatytułowany One Way Out. Na oryginalnej płycie podpisani zostali jako autorzy tego utworu Marshall Seahorn, Elmore James i Sonny Boy Williamson. No i przy tym pozostańmy, bo posłuchamy też bardzo współczesnej wersji tego utworu, pochodzącej z 2024 roku z albumu Blues Caravan 2024. Troje wykonawców usłyszymy w tej wersji One Way Out. Katarina Pejak, Eric Johansson i Alistair Green. One Way Out.

0: Thank you so much.
1: Jedyny utwór będący kompozycją Dickiego Betza, który został wykonany podczas koncertów Fillmore East przez The Allman Brothers Band, to In the Memory, to In Memory of Elizabeth Reed. Pierwszy, że tak powiem, z longierów, które zostały uwiecznione wówczas przez braci. I zazwyczaj spotykamy się z wersjami, które trwają powyżej 10 minut, czasami nawet zbliżające się do 20, no bo jest to niewątpliwie utwór sprzyjający rozbudowanym improwizacjom. Na potrzeby tego wydania pierwszego odcienia bluesa proponuję wersję, w zasadzie jak na Memory of Elizabeth Reed, bardzo krótką, bo trwa tylko 7 minut. A wykonawcą jest Eric Gales, Memory of Elizabeth Reed.

Kolejny longier, który znalazł się na albumie At Fillmore East, to utwór Williego Copsa You Don't Love Me, który w wykonaniu The Allman Brothers Band na tym oryginalnym wydawnictwie trwa prawie 20 minut. A ja proponuję wersję króciutką, ale za to jakżeż oryginalną i jakżeż dla mnie sentymentalnie ważną, bowiem byłem świadkiem wielokrotnych wykonań koncertowych tej właśnie wersji You Don't Love Me. Z lat 90. ubiegłego stulecia w roli głównej Andrzej Pluszcz, wokal, a towarzyszy mu recydywa Blues Band.

Pozycja dziewiąta w tym zestawie koncertowym z Fillmore East, zaprezentowanym przez The Allman Brothers Band, to kompozycja Grega Allmana Midnight Rider. Myślę, że to jeden z najsłynniejszych numerów wywodzących się z repertuaru The Allman Brothers Band. W XXI wieku, w 2020 roku, amerykańska formacja Blackberry Smoke zabrała się za własną interpretację Midnight Rider, a żeby uwiarygodnić brzmienie i czas wykonania, muzycy Blackberry Smoke udali się do Capricorn Sound Studios, w których to Allman Brothers wielokrotnie też nagrywali. I tak brzmi wersja Midnight Rider w wykonaniu Blackberry Smoke.

z tak zwanych względów ograniczeń czasowych, no, nie jestem w stanie zaproponować pełnego zestawu nagrań z Fillmore East zaprezentowanych na oryginalnym albumie The Allman Brothers Band, ponieważ wykraczałoby to znacznie poza standardowy czas pierwszego odcienia bluesa, który waha się od 60 do powiedzmy 80 kilku minut. No więc postanowiłem nieco zakłócić tę kolejność i zaproponować jako przedostatni utwór w tym wydaniu tej audycji kompozycję Elvina Bishopa Drunken Hearted Boy. I na tę okoliczność wybrałem wersję Jima Sulera z zespołem Monkey Beat.

Zacząłem eksplikację dotyczącą programu tej audycji od mojego wspomnienia z koncertu Jana Gałacha i jego przyjaciół na Jimmy Way Blues Festival w Ostrowie Wielkopolskim jesienią 2024 roku. No i teraz, proszę Państwa, docieram do oryginału tej inspiracji. Nie będzie to wprawdzie nagranie z festiwalu, ale nagranie z płyty albumu zatytułowanego Dreamer, którego premiera właśnie odbyła się podczas Jimmy Way Blues Festival. A więc na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa, w którym słuchaliśmy utworów programowo oryginalnie umieszczonych na albumie The Allman Brothers Band at Fillmore East w wykonaniu innych współczesnych zazwyczaj wykonawców. No i tym kończącym ten zestaw współczesnym wykonawcą jest organizm Jan Gałach and Friends. Whipping Post. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: Jan Chojnacki wita w Bielszym odcieniu bluesa, a ponieważ to wydanie Bielszego odcienia bluesa jest nadzwyczaj wypełnione muzyką, przechodzę już do meritum, nie mitrężąc ani sekundy słowami.

0: Fanfary dla patrona. Ten sygnał też Państwo znają. To fanfary dla patrona, bo to wydanie pierwszego odcinka Bluesa będzie wypełnione muzyką zaproponowaną przez naszego patrona, którym jest pan Wojciech Kramek. Ponieważ w korespondencji zawarliśmy umowę, że mówimy sobie po imieniu, więc będę o nim mówił Wojtek. Otóż Wojtek napisał do mnie obszerny list z jeszcze obszerniejszą propozycją zawartości muzycznej w audycji. Bo gdy policzyłem czasy wszystkich nagrań, które zaproponował, to okazało się, że nawet bez żadnego komentarza wypełniłyby one prawie 2 godziny czasu antenowego. No więc siłą rzeczy musiałem dokonać jakichś skrótów, do których zresztą Wojtek mnie upoważnił. Zacznijmy zatem od tego, że Wojtek napisał, że chciałby zaproponować wykonawców mniej ogranych, chociaż nie tylko, i przy okazji przybliżyć różne style i odcienie wykonywanych przez tych artystów utworów. I że zacznie tę prezentację od mojego ulubionego Hammonda. No tutaj mógłbym powiedzieć, że to jest też mój ulubiony Hammond, czyli ten instrument, który zarówno w warstwie takiej prowadzącej, jak i wtedy, kiedy jest tłem dla innych, daje muzyce niesłychany oddech, powietrze i przestrzeń, czyli Hammond. Jest hammondzistów wielu, ale Wojtek wybrał Mike'a Flanagana, artysty, który no, nie zawsze jest tym pierwszoplanowym, często bywa po prostu muzykiem towarzyszącym innym, którzy firmują daną płytę czy nagranie, ale też od czasu do czasu popełnia własne płyty. W 2015 roku Mike Flanagan nagrał album zatytułowany The Drifter i oto tytułowe nagranie z tego albumu w roli głównej poza samym Flanaganem Billy F. Gibbons.
1: Folks, this is about a poor boy, just a simple old country boy who had lost everything in the world he possessed. So he had to sell himself to the devil to get out of this awful mess. So he started riding a black stallion with blood-red eyes, flames flying from his nostrils, and called himself the Drifter. The Drifter.

Kolejne nagranie zaproponowane przez patrona, którym jest pan Wojciech Kramek, to też nagranie hamondzisty. Reese Winans. No, przede wszystkim myślę, wszystkim nam to nazwisko kojarzy się z tym czasem, kiedy Reese był współuczestnikiem zespołu Stevie'ego Raya Vaughana. W 2019 roku został zrealizowany album zatytułowany Sweet Release i to jest album, na którym Reese Winans demonstruje swoją wirtuazerię hamondzisty ze swoimi przyjaciółmi, czyli Reese Winans and Friends. Z tego albumu Wojtek wybrał utwór Crossfire, który wprost nawiązuje do tradycji SRV, a dodatkowo jeszcze w nagraniu tym towarzyszą mu jego partnerzy z Double Trouble, czyli Chris Layton i Tommy Shannon. No a poza tym jeszcze wspaniała oprawa, której dodają Sam Moore, Kenny Wayne Shepherd i Jack Pearson. A więc Reese Winans z przyjaciółmi Crossfire.

Jak napisał Wojtek, chciałby zaprezentować szeroką gamę różnych stylistyk i odcieni. Więc nawet wtedy, kiedy nawiązuje do czegoś bardzo oczywistego, czyli do nazwiska Morganfield, kojarzącego się oczywiście z Muddy Watersem, proponuje nagrania nie samego Mada, tylko jego synków. A więc kolejno będą to Big Bill Morganfield w utworze Devil at My Door i Mad Morganfield Gone to the Main Street. W tym drugim nagraniu Madowi Morganfieldowi towarzyszy Kim Wilson.

Przypominam, że słuchamy wyboru naszego patrona, którym jest pan Wojciech Kramek. Przy tej okazji apeluję raz jeszcze do wszystkich patronek i patronów, żeby wzorem Wojtka podesłali mi wybór swoich nagrań w ilości absolutnie dowolnej, bo i tak będę musiał ograniczyć się do około godzinnej ramówki trwania pierwszego odcienia bluesa jako pojedynczej audycji, ale z całą pewnością będzie to ożywczy sygnał dla mnie jako dla prowadzącego, a także myślę, że ciekawa to jest zawsze sprawa dla słuchaczek i słuchaczy poznać gust i wybór kogoś, kto również jest patronem czy patronką. No więc wracam do tego, co proponuje Wojtek. Napisał tak. Nie byłbym sobą, gdyby w tym zestawie zabrakło korzeni. Co prawda redaktor Sławek Turkowski w swoich audycjach dogłębnie prześwietlił Charleya Pattona, werbalnie i muzycznie, ale ponieważ ja go lubię, pisze Wojtek, więc jeszcze raz, Charley Patton i przedstawiciele Delty. Charleya Pattona usłyszymy w nagraniu 34 Blues. Nie wiem, z jakich źródeł muzycznych korzystał pan Sławek Turkowski w swoich audycjach, ale ja przy prezentacji nagrań Charleya Pattona korzystam z niesłychanego zupełnie wydawnictwa, które nosi tytuł Screaming and Hollering the Blues, The World of Charley Patton. To jest coś, co ukazało się w 2001 roku, dostało nagrodę Grammy za najlepiej wydany zbiór historyczny i gromadzi wszystkie zarejestrowane przez Charleya Pattona nagrania, a także pewne uzupełnienie w postaci nagrań z tego samego okresu, określające klimat, w jakim tworzył Charley Patton. W sumie 6 płyt CD opatrzonych bardzo bogatym komentarzem, a wydawnictwo sprawia wrażenie czegoś, co zostało odzyskane po prawie 80 latach z jakichś tajemnych zbiorów, bo wszystkie płytki CD wyglądają trochę tak, jakby były zrobione z tak zwanego szelaku. No więc wracam teraz do Charleya Pattona i jego 34 Blues.

Z tego, co napisał Wojtek Kramek, wynika, że jest on fanem także swamp bluesa, czyli tej muzyki, która wywodzi się z Luizjany. I tu znowu mamy kombinację nagrania historycznego z nagraniem współczesnym. Slim Harpo zaprezentuje się z utworem I God Love It If You Want It, które później było powielane przez wielu słynnych muzyków bluesowych i rockowych ze stonesami na czele, oraz bardzo współczesne nagranie, bo już z płyty wydanej w 2021 roku, to będzie Alabama Slim. Utwór nosi tytuł Someday Baby, a więc dwa razy Swamp Blues historycznie i współcześnie.

Te propozycje nadsyłane przez słuchaczki i słuchaczy są też dla mnie bardzo ożywcze, bo odnajduję w nich ślady swoich fascynacji, czasami bardzo odległych, czasami trochę bliższych, ale zawsze tych, które świadczą o tym, że zapomina się o pewnych wykonawcach w natłoku tak zwanych nowości. I takim zapomnianym trochę przeze mnie wykonawcą, którego przypomniał Wojtek Kramek, jest Michael Powers. Świetnie wykształcony gitarzysta, kompozytor i wokalista, który oscyluje pomiędzy bluesem i jazzem. Ma w swoim dorobku współpracę z Gilem Evansem, z George'em Bensonem, ze Stanleyem Jordanem. No ale my oczywiście skoncentrujemy się na jego dokonaniach około bluesowych. Płyta z 2006 roku, Prodigal Son. I oto utwór tytułowy, Michael Powers.

Wojtek Kramek nawiązuje też w swoim liście do dyskusji, jaka przetoczyła się w mediach społecznościowych na temat Hill Country Blues. Wojtek pisze: myślę, że zamiast gaworzyć, lepiej zagrać. Ten rodzaj bluesa nie każdemu odpowiada, ponieważ jest trudny w odbiorze, jako że jest szorstki, wręcz brudny i grany trochę inaczej. I tutaj wybrał Wojtek nagranie Juniora Kimbrough, zatytułowane Sad Days, Lonely Nights. To jest znakomity przykład na to, jak można tradycyjnego bluesa zagrać tradycyjnie, a jednocześnie dodając do niego coś bardzo współczesnego, z czego z chęcią korzystają młodzi, współcześni muzycy bluesowi i rockowi. Junior Kimbrough, Sad Days, Lonely Nights.

Pędząc przez swoje fascynacje, Wojtek Kramek dochodzi do momentu, w którym nagle spostrzega, że zapomniał o bluesowych kobietach. No więc, Wojtku, wszystko przed tobą. Oczekuję, że w bliższym czy dalszym czasie skompletujesz kolejną pigułę nagrań i tam już znajdzie się znacznie więcej nagrań śpiewających i grających blues women. A w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa zatrzymamy się przy dwóch artystkach. Paula Cole zaprezentuje Black Mountain Blues ze swojej świetnej płyty American Quilt z 2021 roku, a do tego jeszcze Liz Mandeville ze swoim manifestem, w którym oświadcza Blues is my boss. To silna reprezentacja kobiecego bluesa w wyborze Wojtka.

Wojciech Kramek, nasz patron, którego wybór prezentuję w tym wydaniu pierwszego odcienia Bluesa, jak już wspominałem, złożył propozycję kilkudziesięciu nagrań, których nie mogę pomieścić w jednym wydaniu pierwszego odcienia Bluesa. W swoim opisie daje również sygnał, że słucha nie tylko bluesa wywodzącego się z ojczyzny tego kierunku, ale także z innych rejonów świata, również Europy. No i właśnie takim europejskim akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa i z wyborem, który przedstawił Wojciech Kramek. Wojciech wspomina o Belgach, o Norwegach, a ja myślę, że zatrzymamy się przy formacji, która nosi nazwę Thorbjørn Risager and the Black Tornado. I choć niektórzy sądzą, że to jest wykonawca norweski, to jest to wykonawca z Danii, bo w Danii też można świetnie grać bluesa. I Thorbjørn Risager zakończy to wydanie pierwszego odcienia nagraniem Rhythms of the Night. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki, stały redaktor tego cyklu, wita patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy, no i generalnie rzecz biorąc zabiera się do roboty. A pomysł na tę robotę przyszedł w sposób dosyć niespodziewany. W połowie maja 2021 roku ukazał się w sieci singiel Kingfisha, słynnego Christona Kingfisha Ingrama, zatytułowany 662662. Wydany ten singiel przez wytwórnię Alligator. Posłuchałem sobie, spodobało mi się i postanowiłem zorientować się, kto obok Kingfisha daje głos w tym nagraniu. Napisałem więc do Tima Coletha z firmy Alligator z pytaniem. Otrzymałem odpowiedź natychmiast. Tom Hambridge, który jest producentem nowego albumu Kingfisha. No i wtedy przyszedł pomysł. Na czym ten pomysł polega, to za chwilę. A teraz proszę posłuchać, jak brzmi najnowsze nagranie Kingfisha zatytułowane 662.

662 to singiel z nowego albumu Kingfisha, albumu, który nosi tytuł właśnie 662, a to jest numer kierunkowy do tego miejsca w Ameryce, w którym blues się narodził i w którym blues jeszcze ciągle żyje. No ale ważniejszy jest ten pomysł, o którym sygnalizowałem w poprzednim moim wejściu. Ten pomysł to jest zajęcie się dzisiaj twórczością producencką Toma Hembridge'a, bo to jest od, powiedzmy sobie, prawie 20 lat osobowość bardzo istotna dla amerykańskiego bluesa. Ktoś, kto nie tylko napisał wiele pięknych bluesowych przebojów, i nie tylko zresztą bluesowych. Ktoś, kto współpracował jako perkusista z setką amerykańskich artystów, też nie tylko związanych z bluesem, ale przede wszystkim być może zasłynął jako niezwykle utalentowany producent, który potrafi doprowadzić swoich podopiecznych do niezwykłych płytowych sukcesów. Tom Hembridge urodził się w 1960 roku w Buffalo w stanie Nowy Jork i zresztą tam się ciągle obraca, tam został nominowany do Buffalo Hall of Fame, tam też burmistrz miasta Buffalo poświęcił mu dzień 28 grudnia jako Tom Hembridge Day. Zaczął grać dosyć wcześnie, kiedy miał coś tam 5 czy 6 lat, no a potem powoli zbliżał się do wieku bardziej dojrzałego, ukończył Berklee School of Music z jakimś wyróżnieniem i nie ustawał jednocześnie w graniu żywym i studyjnym. Był przez jakiś czas perkusistą i wokalistą u Roya Buchanana, słynnego przedwcześnie zmarłego gitarzysty, no a potem zaczął grywać z własnymi formacjami. Jednak zasadniczy zwrot w jego karierze przyszedł chyba wtedy, kiedy postanowił wyprodukować płytę Susan Tedeschi, album Just One Burn, rok 1998 i wtedy to młoda, jeszcze niezbyt znana Susan Tedeschi dzięki świetnej współpracy z Tomem Hembridge'em, jego produkcją i jego kompozycjami zyskała sobie niezwykłe uznanie wśród słuchaczy. Rock Me Right to jedno z nagrań z albumu Just Won't Burn, autor Tom Hembridge. Yes,

Jak już mówiłem, to był rok 1998. Wtedy ukazał się album Susan Tedeschi zatytułowany Just Won't Burn, którego producentem był właśnie Tom Hambridge. Oczywiście grał tam też na perkusji, bo to jest zawsze tak, że jeżeli producent jest jednocześnie instrumentalistą, to słychać ten jego instrument dosyć wyraźnie w jego produkcjach i we wszystkich produkcjach Toma Hambridge'a jego bębny są bardzo znaczącym elementem. W 2004 roku spotkał się Tom Hambridge jako producent i współmuzyk z Johnem Winterem i na płycie I'm a Bluesman pomieścili razem właśnie taki tytułowy utwór, czyli swojego rodzaju manifest obu muzyków. Johnny Winter i Tom Hambridge, I'm a Bluesman.

Mówiłem już o tym zasadniczym zwrocie w jego karierze, kiedy stał się producentem płyty Suzanne Tedeschi, ale myślę, że taki poważniejszy jeszcze zwrot nastąpił wtedy, kiedy zainteresował swoją producencką działalnością Buddy'ego Guya. I wtedy też w 2008 roku zdobył z Buddy'em Guyem pierwszą nagrodę Grammy za album Skin Deep. Z tej płytki posłuchajmy sobie utworu Every Time I Sing the Blues. Tutaj Buddy'emu Guyowi na gitarze towarzyszy Eric Clapton.

Tom Hembridge jako producent, kompozytor i perkusista jest też niewątpliwie ojcem sukcesu Queena Sullivana, niegdyś cudownego dziecka amerykańskiej gitary bluesowej, dziś już cenionego muzyka, ale to właśnie Tom Hembridge wyprodukował Queenowi Sullivanowi w 2011 roku słynny, jak na warunki nastolatka, album zatytułowany Cyclone. Oto tytułowe nagranie z tej płytki.

Nie sposób wszystkich kilkudziesięciu wyprodukowanych przez ostatnie 15-lecie albumów pomieścić w jednej audycji, więc siłą rzeczy dokonam wyboru bardzo indywidualnego, ale myślę, że smakowitego, jeśli chodzi o nagrania Toma Hambridge'a ze słynnymi artystami, którymi produkował płyty. W 2013 roku ukazał się album zatytułowany Cottonmouth Man w roli głównej James Cotton, któremu już wówczas choroba nie pozwalała śpiewać, ale harmonijką operował nadal świetnie. I wspólnie z Tomem Hambridge'em sprawił, że ten album stał się jednym z jego ostatnich akcentów wspaniałej kariery. Ja wybrałem z albumu Cottonmouth Man utwór zatytułowany Bird Nest on the Ground. To kompozycja Doyla Bramhalla I, którą James Cotton z Hambridge'em odnowili, odświeżyli i oto jak ona brzmi.

Poza Susan Tedeschi, Tom Hambridge także produkował nagrania innej wielkiej damy amerykańskiego bluesa, czyli Anny Popowicz. To był rok 2016, wtedy ukazał się potrójny album Anny Popowicz zatytułowany Trilogy. I na drugiej płycie z tych trzech ukazało się kilka nagrań, które współprodukował z Anną Popowicz Tom Hambridge, a ja wybrałem utwór instrumentalny, w którym słychać wyraźnie współbrzmienie gitary Anna Popowicz z perkusją Toma Hambridge.

tym samym 2016 roku Tom Hambridge wyprodukował piękny album Kennego Neala zatytułowany Bloodline. Ain't going let the blues die, czyli nie pozwólmy, by blues odszedł na zawsze. Kenny Neal i Tom Hambridge.

Oczywiście Hembridge nie tylko produkuje płyty innym artystom, ale także samemu sobie. Nagrał kilka płyt i to są albumy, na których nie tylko gra na perkusji, produkuje, ale także i śpiewa. Nie jest to jakiś wokalista specjalnie atrakcyjny, ale świetnie umiejscowiony w tej stylistyce, która mu odpowiada najbardziej, a jak z tego wynika, najbardziej odpowiada mu takie żywe, bluesowe granie. Oto dwa nagrania z solowych albumów Toma Hembridge'a z lat 2009-2011. I Had a Real Good Time i Just for the Thrill. Tom Hembridge jako Tom Hembridge.

No i wróćmy jeszcze do współpracy Toma Hembridge'a z Buddym Guyem, bo kilka płyt wspólnie wyprodukowali. Ta ostatnia na razie to album z 2018 roku zatytułowany The Blues is Alive and Well. No i skoro taki tytuł jest, to nie sposób pominąć tytułowe nagranie z tego albumu. Bo blues rzeczywiście jest ciągle żywy i ma się dobrze.

tę krótką antologię twórczości producenckiej Toma Hembridge'a zakończmy kolejnym nagraniem Toma z Kingfishem. To już 2 lata temu ukazał się ich wspólny album. No i teraz w oczekiwaniu na płytę nową, na owe 662, posłuchajmy utworu zatytułowanego po prostu Listen. Posłuchajmy. Tutaj oprócz samego Kingfisha usłyszymy także Keb Mo. No a bębni i produkuje oczywiście Tom Hembridge. To był 1. odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Bielszy odcień bluesa.
0: Wszystkich everybody wita redakcja Bielszego odcienia bluesa, czyli Jan Chojnacki jednoosobowo. Czym jest program audycji radiowej? Ano, w moim przypadku jest pewnym utrapieniem i zmartwieniem, które później przeradza się zazwyczaj jednak w jakąś tam satysfakcję. A to utrapienie i zmartwienie wynika z tego, że jeżeli trzeba co tydzień przygotować jedną, dwie, trzy, a czasami nawet więcej audycji, tak, żeby one się od siebie różniły i żeby były atrakcyjne, i to trwa wszystko ponad 40 lat, no to zdają sobie Państwo sprawę z tego, jakich trzeba dokonać poszukiwań w mózgu, na półkach, w komputerach, żeby podołać temu zadaniu. Zadaniu, które mówi, audycja ma być atrakcyjna. Czy ta audycja będzie atrakcyjna? Za chwileczkę się przekonamy. Ciekaw jestem bardzo, czy po wysłuchaniu pierwszego nagrania będą Państwo mieli już sprecyzowany pogląd, co będzie jakąś myślą przewodnią. No bo tak już mi się porobiło, że lubię, jak audycja ma nitkę przewodnią, związaną, no właśnie, związaną tym razem z czym. Posłuchajmy.

No zapewne większość poznała. To oczywiście był Muddy Waters. Ten głos jest bardzo rozpoznawalny. Ta gitara też i cała atmosfera. To był utwór zatytułowany Sweet Little Angel. To jest kompozycja wprawdzie B.B. Kinga, ale no też w repertuarze Muddy'ego Watersa znalazła poczesne miejsce. No i do tego jeszcze mogę powiedzieć, że było to nagranie zrealizowane z towarzyszeniem samych znakomitości. Poza Muddym na gitarze i Muddym śpiewającym są tutaj James Cotton, harmonika, Otis Penn, fortepian, Calvin Jones, bass, Willie Big Eye Smith, perkusja i Gene Barge, saksofon tenorowy. Do tego jeszcze dwie gitary towarzyszące, czyli Sam Lowhorn i James Peewee Madison. No ale przecież to nie wszystko, co dało się słyszeć na tym nagraniu, bo była też bardzo rozbudowana sekcja dęta. Tyle tylko, że w opisie do tej płyty nie występuje żadne nazwisko, po którym moglibyśmy dojść, kto uczestniczył w tej sekcji dętej, poza Ginem Bargem, saksofonistą tenorowym, o którym już wspomniałem, a który był współproducentem tego albumu. A właśnie, nie powiedziałem jakiego albumu. Otóż album nosi tytuł Muddy, Brass and the Blues, czyli Muddy, dęciaki i blues. No i teraz to już wszystko jasne. Otóż dęciaki będą nitką muzyczną przewodnią tego wydania pierwszego odcienia bluesa, czyli ogólnie rzecz biorąc coś, co zwykło się skrótowo nazwać sekcja dęta. To, że w przypadku tej płyty nie występuje wyraźne określenie, kto uczestniczył w owej sekcji dęty, nie oznacza, że tak nie będzie przy następnych nagraniach. Ale na to jeszcze chwileczkę trzeba poczekać, bo oto z tego samego albumu, a wydany on był w 1966 roku, raz jeszcze Muddy Waters otoczony owymi dęciakami w nagraniu Black Night.

Historia naszej bluesowej i około bluesowej muzyki zna wiele znakomitych nagrań, w których wykorzystano sekcje dęte. No i owe sekcje też dorobiły się z czasem statusu niezależnych znakomitości. Wystarczy chociażby wspomnieć kilka nazw. Memphis Horns, Muscle Shoal Horns, Texas Horns, Miami Horns, czy też Kick Horns. No i właśnie w tej audycji zajmiemy się kilkoma sekcjami dętymi, które towarzyszyły zazwyczaj jednak bardzo znanym wykonawcom i sprawiały, że te nagrania stawały się kamieniami milowymi w historii fonografii. Bo przecież tak na przykład było w przypadku Wilsona Picketta, którego największe hity były właśnie oprawione przez sekcję dętą, czyli przez Memphis Horns. Trzonem Memphis Horns było dwóch muzyków, to Wayne Jackson, trębacz, i Andrew Love, tenorzysta, saksofonowy oczywiście. Obaj już niestety zeszli z tego świata, ale sława pozostała, no i pozostały te niesłychane wyróżnienia, czyli Grammy Lifetime Achievement Award, czyli taka nagroda Grammy za całokształt działalności. No i także zostali oni, ci muzycy, zaszczyceni uczestnictwem w Memphis Music Hall of Fame. Wilson Picket i The Memphis Horn zaprezentują się w dwóch fantastycznych zupełnie hitach z 1966 roku, czyli Land of Thousand Dances i 6345789. Wilson Picket i Memphis Horns.

Robert Cray, który no, poniekąd jest spadkobiercą Wilsona Picketa, tyle tylko, że w że bardziej bluesowo osadzonej muzyce, też korzystał z usług Memphis Horns na swoich płytach. Chyba jednak najbardziej moim ulubionym albumem Roberta Cray'a jest płyta z 1992 roku zatytułowana I Was Warned. Wprawdzie na tytułowym utworze nie zaznaczyli się wyraźnie muzycy Memphis Horns, no ale już w innych słychać ich bardzo wyraźnie, jak chociażby w utworze zatytułowanym A Whole Lotta Pride, Robert Cray.

Sekcja dęta zespołu Paula Butterfielda, czyli The Butterfield Blues Band, nie uzyskała jakiegoś oddzielnego wyróżnika w postaci indywidualnej nazwy, no ale nie sposób zapomnieć, że stanowiła ona, zwłaszcza w nagraniu płyty The Resurrection of Pigboy Crapshow, bardzo znaczącą rolę. A uczestnikami tej sekcji byli wówczas, a mówimy o 1967 roku, trzej wspaniali instrumentaliści. Gene Dwindle, saksofon tenorowy, David Sanborn, saksofon altowy i Keith Johnson, trumpet. Przypomnijmy sobie, jak pięknie, jak bogato, jak kołysząco zabrzmiało Double Trouble Otisa Rusha w wykonaniu Paula Butterfielda, jego zespołu i jego sekcji dętej.

którejś z audycji Bierszy Odcień Bluesa opowiadałem i prezentowałem nagrania ze studia Muscle Shoals, którego znaczącym wyróżnikiem była właśnie pracująca tam sekcja Denta. Uczestniczyła ona w niezliczonej liczbie nagrań, że wspomnę tylko The Rolling Stones, Dwayna Allmana, Eltona Johna, Boza Skaksa, Willego Nelsona, Paula Simona, Boba Dylana, a i tak dalej, i tak dalej. Szczególnym sentymentem darzę nagrania The Staple Singers zrealizowane właśnie w studiach Muscle Shoals i oczywiście też ze stowarzyszeniem The Muscle Shoals Horns. Oto The Staple Singers w utworze I'll Take You There, oczywiście w roli głównej Mavis Staples. Oh.

Klimat Muscle Shoals i współudział Muscle Shoals Horns w nagraniach sprawiały, że te produkcje nabierały zupełnie innego charakteru, właśnie takiego zbliżonego do bluesowych korzeni. I zdarzało się, że nawet artyści, którzy nie są na co dzień kojarzeni właśnie bezpośrednio z około bluesową muzyką, nagle w otoczeniu tych dźwięków stawali się bardzo bliscy nam, fanom takiej właśnie muzyki. Przykładem może być Bob Seger, który ze swoim The Silver Bullet Band nagrywał tam właśnie album Beautiful Loser w 1975 roku. Znalazła się na tej płycie też fantastyczna, moim zdaniem zupełnie bluesowo-rock'n'rollowa pieśń Boba Segera zatytułowana Kathmandu.

Ten przegląd sekcji dętych, które brały udział w nagraniach artystów związanych z pierwszym odcieniem bluesa, doprowadził mnie także do wspomnienia dosyć chyba zapomnianej płyty grupy Canned Heat, One More River to Cross, rok 1973. Płytę tę zamyka świetny miks przebojów Fatsa Domino. Zatytułowany ten miks jest We Remember Fats, a znajdą Państwo zapewne w nich fragmenty tak znanych numeru Fatsa Domino jak The Fat Man, I'm in Love Again, I'm Walking, Whole Lot of Loving, Let the Four Winds Blow i I'm Ready. Oto w otoczeniu sekcji dętej Muscle Shoals, grupa Canned Heat, w wiązance nieśmiertelnych numerów Fatsa Domino.

Przejdźmy teraz do Texas Horns, czyli do teksańskiej sekcji dętej, której od lat przewodzi saksofonista, harmonikarz, a także czasami flecista i wokalista Mark Cass Kazanow. Z Texas Horns grali no, chyba ze wszystkimi, z kim można by sobie wymarzyć, jeśli chodzi o muzykę bluesową amerykańską. Magic Sam, Howlin' Wolf, Otis Rush, Muddy Waters, Otis Spann, Bob Margolin, Big Walter, Little Walter i tak dalej, ale oczywiście przede wszystkim byli związani i nadal są związani z muzykami z Teksasu, a przede wszystkim z Austin w Teksasie. A jednym z takich najbardziej reprezentatywnych muzyków bluesowych z Teksasu, z którymi The Texas Horns współpracowali i być może współpracują, jest W.C. Clark. Oto z albumu From Austin with Soul. W.C. Clark, czyli gitarzysta i wokalista, wraz z Texas Horns w dwóch nagraniach. W słodkim bluesie How Long Is a Heartache Supposed to Last oraz w żywiutkim Midnight Hour. W.C. Clark i Texas Horns.

Europa też dorobiła się własnej słynnej sekcji dętej. Nazwali się Cakehorns, są osadzeni w Londynie, a powstali w 1980 roku w wyniku współpracy trzech instrumentalistów, czyli Simona Clarka i Tima Sandersa, saksofonistów, i Rodiego Lorimera, trębacza. No oczywiście przez lata nieco się ten skład zmieniał, ale nazwa pozostała i jest do odnalezienia w opisach nagrań tak znakomitych artystów jak The Rolling Stones, jak David Gilmour, jak Dr. John, a nawet Jamiroquai, Chris Rea, Spice Girls czy Groove Armada. Ale oczywiście z naszego punktu widzenia i słyszenia najistotniejsza jest współpraca The Cakehorns z Ericiem Claptonem, bowiem oni ubarwili swoimi aranżacjami dętymi nagrania z fantastycznej płyty Erika zatytułowanej From the Cradle. I właśnie na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa przypomnę, ku radości chyba wszystkich, dwa nagrania z tej płyty Erika Claptona w otoczeniu The Cakehorns. I'm Tore Down i Groaning the Blues. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Hojna.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Nowaliki spod baobabu. Zastanawiam się troszkę, czy nowaliki z lata nie są przypadkiem nawet smaczniejsze niż nowaliki z wiosny, bo wtedy już są tak nasączone słońcem i tak dojrzałe, że może właśnie smakują lepiej. Mówię także i o tych nowalikach muzycznych, które w tym wydaniu tej audycji będę prezentować. I rzeczywiście dojrzałość tych nowalijek jest ich cechą zasadniczą. Zasadniczą także dlatego, że będą artyści bardzo, bardzo dojrzali prezentować swoje nagrania. To jest przełom lipca i sierpnia 2021 roku. I na początek wracamy do przeszłości, do tego, co wydarzyło się ponad już 50 lat temu, a więc kiedy ukazał się album George'a Harrisona zatytułowany All Things Must Pass. No i w 2021 roku ukazuje się bardzo już medialnie nagłośniona premiera tejże płyty w wydaniu jubileuszowym, 50-letnim. No więc przede wszystkim wspaniałe nowe miksy i remastery. I rzeczywiście niektóre nagrania brzmią jeszcze piękniej, jeszcze pełniej, jeszcze bardziej, dla mnie przynajmniej, sentymentalnie. Tak jak i to My Sweet Lord.

do George'a Harrisona i jego nagrania z jubileuszowego wydania albumu All Things Must Pass. Jeszcze wrócę na koniec tego wydania Nowalijek. A teraz coś też z tej dojrzałości muzycznej, czyli nowy album grupy Los Lobos. Płyta nosi tytuł Native Sons i ma charakter czysto wspomnieniowy, czyli nawiązujący do różnych fascynacji muzycznych członków zespołu z tej przeszłości, w której jeszcze o Los Lobos nikt nie słyszał, a kiedy oni jako młodzi ludzie nasiąkali muzyką z zachodniego wybrzeża Kalifornii. Z tego albumu wybrałem dwie piosenki. Pierwsza nosi tytuł Love Special Delivery i to jest jedna z pierwszych piosenek z gatunku Chicano, którą członkowie Los Lobos usłyszeli jeszcze w pierwszej połowie lat 60. w wykonaniu grupy The V-Midnighters. A do tego dołączam jeszcze bardziej znaną pieśń, czyli For What It's Worth Stefana Stillsa, którą tak pięknie wykonywali Buffalo Springs.

Kolejna nowalika nosi tytuł, duża płyta, nosi tytuł Gold Digger Sound. I to jest płyta firmowana przez Leona Bridgesa. Jeżeli ktoś kocha muzykę soulową z lat 60., z łagodnego gatunku Sama Cooka czy też Otisa Reddinga, to z pewnością ta płyta Leona Bridgesa też będzie mu się bardzo podobać, bo jest to bardzo melodyjny album przepełniony w większości, a w zasadzie wyłącznie są to kompozycje samego Leona Bridgesa. Oto z tego albumu piosenka zatytułowana Don't Worry. Thank you.

Następna nowa liga, choć absolutnie nowa i premierowa, nawiązuje też do zamierzchłej przeszłości i to przeszłości bluesowej. Chociaż nazwisko wykonawcy, który firmuje tę płytę, no niekoniecznie musi się wiązać w naszej świadomości z tradycją bluesową, bo jest to płyta Berniego Mardsena. A Bernie Mardsen to przede wszystkim gitarzysta, który kojarzy się nam z jego udziałem w zespole Whitesnake. No i ze współpracą z Davidem Coverdale'em i z tej współpracy nie wynikały jakieś specjalnie bluesowe przesłania. No a teraz, kiedy już Bernie jest absolutnie sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem i gitarzystą i wokalistą, nagrał płytę zatytułowaną Kings. I ci trzej królowie to oczywiście są Bibi, Albert i Freddie King. Ta płyta, powiedziałbym, taka niskobudżetowa, nagrana w dosyć szybkim tempie i w niespecjalnie ekskluzywnych studyjnych warunkach, ale Bernie oddaje tutaj hołd tym, którzy wywarli wpływ na jego gitarowe rozumienie muzyki. I z tego albumu wybrałem taki manifest, czyli numer Alberta Kinga I'll play the blues for you. A to Bernie Marsden.

przełom lipca i sierpnia 2021 roku w nowinkach płytowych w dużej mierze upływa pod hasłem Sonvolt. Bo Sonvolt to bardzo amerykańskie przedsięwzięcie, chociaż Sonvolt to przede wszystkim jest Jay Farrar, czyli lider, który kiedyś zachwycał nas w zespole Uncle Tupelo, no a od 1994 roku właśnie prowadzi już Sonvolt. I to jest piękna i wdzięczna bardzo mieszanka country, rocka, czasami troszeczkę zahaczająca o bluesa, ale w sumie bardzo, bardzo amerykańska, czyli powiedziałbym po prostu Amerykana. Ten album Sonvolt nosi tytuł Electromelodier i z tej płytki dwa nagrania: War on Misery i Living in the USA. Sonvolt.

Z następną nowaliką mam lekki problem, bo nie wiem, czy ukaże się to w formie takiej rzeczywistej płyty, czy w płyty kompaktowej, czy analogu. W każdym razie no, jest to zbiór nagrań dostępny w internecie i nosi on tytuł prosty – Blues, a wykonawca – Keith Richards. Jak się dobrze przyjrzeć temu zestawowi, to są to w większości nagrania, które już kiedyś zaistniały na innych płytach Keitha Richardsa, z jednym wszakże wyjątkiem – Key to the Highway. Chociaż no, ten wyjątek też nie jest taki oczywisty, bo ukazało się to na wydawnictwie typu płyta analogowa, ale w bardzo, bardzo ograniczonym nakładzie. No a teraz jest dostępne w internecie w nakładzie nieograniczonym. Oczywiście, jeżeli ktoś potrafi odnaleźć taki zestaw bluesików Keitha Richardsa, granych zresztą w znakomitym towarzystwie. Z tego zestawu wybrałem Williego Dixona My Babe. Tutaj Keithowi Richardsowi towarzyszą na przykład Steve Jordan na perkusji, zresztą też śpiewa mu chórki, jest zdaje się współproducentem. Na gitarze Mick Taylor, hen przed laty, uczestnik grupy The Rolling Stones. No a do tego na fortepianie Johnny Johnson, współpracownik Chucka Berry'ego i współautor jego najwspanialszych numerów, na organach Chuck Lavelle, na saksofonie Bobby Keys, no, czyli znakomite towarzystwo. No a jeśli chodzi o Key to the Highway, to tutaj mamy wśród uczestników tego nagrania Bernarda Fowlera, który gra na basie, w gitarze i na fortepianie. Także jest Ivan Neville, który uczestniczy w chórkach, no ale przede wszystkim oczywiście jest też Steve Jordan jako współproducent, no i Keith Richards. Gitarka, śpiew, a także udział w chórkach. No więc dwa bluesowe nagrania Keitha Richardsa, My Babe i Key to the Highway.

Nowy album Prince'a, zatytułowany Welcome to America, jest pewnie jednym z jakiegoś niekończącego się ciągu wydawnictw, które będą się ukazywały po odejściu tego artysty, bo prawdopodobnie ten zasób nagrań jest bardzo, bardzo bogaty. Jeżeli ktoś kocha Prince'a, szanuje jego muzykę, no z pewnością będzie również zachwycony i tym przedsięwzięciem. Ten album to nie tylko własne kompozycje i pomysły Prince'a, ale także nawiązania do twórczości jego współczesnych, ale niekoniecznie związanych z tym gatunkiem muzyki artystów, chociażby ten numer, który Państwo za chwilę usłyszą, Stand Up and Be Strong. To kompozycja Dave'a Pilnera, czyli szefa Soul Asylum, którą Prince przyrządził po swojemu.

zespół Blues Traveler to orkiestra, która choć w nazwie ma bluesa, w zasadzie na wielu swoich płytach nie prezentuje jakiejś szczególnej bluesowej wrażliwości. Z tym większym więc zainteresowaniem zająłem się albumem zatytułowanym Traveler's Blues, bo płyta ta jest awizowana jako album czysto bluesowy. No i rzeczywiście, można powiedzieć, jest to zgodne z prawdą, bo tutaj wreszcie John Popper, wokalista i harmonikarz i lider zespołu, postanowił zaprezentować swoją bluesową, powiedziałbym, muzyczną twarz. No i to jest zestaw kilkunastu standardów bluesowych, zestaw atrakcyjny dla wszystkich tych, którzy lubią te piosenki, które już dobrze znają. No i zestaw wzbogacony także udziałem różnych znakomitości ze świata bluesa. Wśród nich jest także Warren Haynes, z którym John Popper wykona za chwileczkę Sitting on Top of the World. Oto zespół Blues Traveler z albumu Traveler's Blues.

No i na zakończenie obiecane nagranie George'a Harrisona, a w zasadzie George'a Harrisona i jego przyjaciół zgromadzonych w studiu wtedy, kiedy przygotowywali nagrania do albumu All Things Must Pass. Bardzo dobrze się złożyło, że inżynierowie pracujący wówczas przy konsoletach nagrywali także to, co działo się przed oficjalnym rozpoczęciem nagrań, czyli były to takie jamy rozgrzewkowe. No i właśnie taki jam rozgrzewkowy George'a Harrisona i jego przyjaciół sprzed 50 lat, teraz na zakończenie Nowalijek spod Baobabu. Tytuł tego utworu: Almost 12 Bar Honky Tonk. Tak pięknie dżemowali sobie przyjaciele George'a Harrisona pół wieku temu. To były Nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Pierwszy odcień Dusa, wydanie wakacyjne, a konkretnie 25 lipca 2024 roku jest 22 z niewielkim hakiem i gdy Państwo słuchają tych słów, to ja nie jestem wcale właśnie teraz przy mikrofonie w studiu Radia Baobab, tylko jestem w Sztynorcie, gdzie odbywa się Sztynort Blues Festival. A właśnie na tym festiwalu, w jego trzecim dniu, na scenie znajdują się muzycy z orkiestry Niebo, a gościem specjalnym tego wieczoru jest Sebastian Riedel. I ponieważ nie mogę przeprowadzić bezpośredniej transmisji z tego właśnie wydarzenia, to pomyślałem sobie, że w ramach wakacyjnych wspomnień przypomnę Państwu i sobie koncert Sebastiana Riedla, który został zarejestrowany i wydany na płycie, która nosi tytuł Sebastian Riedel i Piotr Steczek Quartet Radio Sessions Live. Ten koncert został zorganizowany 21 kwietnia 2022 roku w Tyskiej Mediatece, a wzięli w nim udział Sebastian Riedel, gitary i śpiew, Piotr Steczek, skrzypce i duduk, Hanna Steczek, skrzypce, Zuzanna Makles, wiolonczela, Malwina Tkaczyk, altówka oraz Marek Raduli, gitara elektryczna, Jerzy Styczyński, gitara akustyczna, Krzysztof Głuch, piano, Mirek Rzepa, gitara klasyczna, Bartek Miarka, gitary, Max Ziobro, perkusja, Andrzej Stagraczyński, bas i Dominik Mietła, trąbka. I tak oto przez najbliższe 80 minut, przez repertuar tego koncertu poprowadzi Państwa jego wykonawca, czyli Sebastian Riedel.
2: Dobry wieczór. I dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie.

Chętnie teraz zagram numer, który był pierwszy na płycie, którą zrobiliśmy wspólnie z Piotrkiem. Słowa napisał Kazimierz Galaś. Muzykę my wspólnie. Ironia losu się nazywa.

To była modlitwa. Na palcach jednej ręki.

na palcach jednej ręki. Kochani, dochodzimy do numeru Spowiedź. Na płycie Gościnnie zagrał Marek Radyli, jest teraz w prawidłowym numerze i się cieszę, że dzisiaj są tutaj wszyscy prawie. Także Spowiedź.

Marek Radziul i Bartek Miarka. Pani, wspaniały muzyk jest z nami, ale wspaniały człowiek zarazem. Mirek Rzepa.

na pianie Krzysztof Gór. Piotr Steczek, Warte.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

W tym wydaniu Blues Cornera zajmiemy się postacią, która jest faworytną dla redakcji, w ogóle dla tego cyklu, a może także i dla całego Radia Baobab. Jak pewnie już część z Państwa się domyśliła, chodzi o Erika Claptona. Ale chcemy go pokazać tym razem nie w takiej standardowej wersji solisty, fantastycznego gitarzysty i bandlidera, ale takiego muzyka, który jest w cieniu innych lub tylko uczestniczy w jakimś większym przedsięwzięciu. Krótko rzecz biorąc, Clapton zaprezentuje się raz jako muzyk sesyjny, a dwa jako ten, który chętnie bierze udział w różnych przedsięwzięciach mających charakter dobroczynny czy też po prostu czysto towarzyski. Zaczniemy od wczesnych lat kariery Claptona, rok 1966. Wprawdzie Clapton już był wtedy członkiem The Blues Breakers, ale od czasu do czasu zdarzały mu się takie skoki w bok i oto jeden z tych skoków. Grupa The Powerhouse, która nigdy nie zyskała sobie szerszej popularności, jedna studyjna sesja i z tej sesji nagranie Steppin' Out. Towarzystwo, trzeba przyznać, bardzo przyzwoite, bo oprócz samego Claptona, który gra na gitarze, są tutaj Stevie Winwood, Jack Bruce, Paul Jones na harmonijce, a w studiu poza tym przewijało się wówczas mnóstwo muzyków z grupy Manfred Mann, Spencer Davis, no a także i inni blues breakerzy. Steppin' Out, Eric Clapton i The Powerhouse, rok 1966.

0: We wrześniu 1981 roku w Teatrze Royal przy Drury Lane w Londynie odbył się koncert. To był koncert znany dzisiaj z nagrań jako The Secret Policeman Concert. Podczas tego koncertu Eric wykonał kilka nagrań, ale najistotniejsze i to, które znalazło się na płycie później, to jest 'Cause We've Ended As Lovers, w którym Eric gra razem ze swoim przyjacielem, no a także i konkurentem, jeśli chodzi o popularność gitarową, z Jeffem Beckiem. 10 września 1981, Eric Clapton i Jeff Beck, 'Cause We've Ended As Lovers.
1: Ladies and gentlemen, Jeff Beck and Eric Clapton.

0: W 1986 roku Keith Richard wpadł na pomysł, żeby uczcić zasługi swojego wielkiego guru muzycznego, czyli Chucka Berry'ego, i wyprodukował koncert, a w ślad za tym i film zatytułowany Hail, Hail, Rock'n'Roll. Podczas tego koncertu przez estradę przewinęło się wielu znakomitych muzyków, wśród nich także i nasz faworyt Eric Clapton. Posłuchajmy, jak Eric w towarzystwie nie byle jakim, bo gitarzystów Chucka Berry'ego i Keitha Richardsa i Roberta Creya, poza tym na perkusji Steve Jordan, na fortepianie Johnny Johnson, na keyboardach Chuck Lavell i tak dalej, i tak dalej. A w chórkach jeszcze Linda Ronstadt i Julian Lennon, i oni wszyscy za chwileczkę dla nas wykonają Wee Wee Hours.
1: When it comes to singing the blues, he sings the blues. Ladies and gentlemen, Wee Wee Hours with

Każde dziecko w Polsce i na świecie wie, że Eric Clapton należy do największych propagatorów gatunku reggae na świecie i nawet się sądzi, że gdyby nie jego I Shot the Sheriff, to być może ta muzyka nigdy tak naprawdę nie przebiłaby się do uszu białego Europejczyka. No, ale to jest takie sobie opowiadanie wesołych, a czasami ponurych recenzentów muzycznych. Prawda jest taka, że rzeczywiście zafascynowany tą muzyką, Clapton w połowie lat 70. odbywał różnego rodzaju podróże i takie rzeczywiste, i spirytualne w stronę muzyki reggae. Najdziwniejszą chyba przygodą, taką, która została utrwalona na płytach, jest jego współpraca z regałowym wokalistą i gitarzystą Arthurem Lewisem, który to Arthur Lewis pewnie nigdy nie byłby zapamiętany przez fanów muzyki. Właśnie gdyby nie Clapton, bo ten album, który zrealizowali wspólnie, zatytułowany Knocking on Heaven's Door, został nagrany w 1976 roku, a potem po latach był wielokrotnie wznawiany w różnych konfiguracjach. Oczywiście głównymi nabywcami tej płyty byli i są nadal fani Claptona. No i tak to dzięki naszemu Ericowi Arthur Lewis pozostał nieśmiertelny, jeśli chodzi o tę właśnie płytę. Z tej płyty tytułowe nagranie Knocking on Heaven's Door. Arthur Lewis i Eric Clapton.

Drogi nagraniowe Erika Claptona i Boba Dylana przecinały się wielokrotnie na przestrzeni ostatniego półwiecza. Teraz chciałbym przypomnieć takie oto chwile, w których dla uczczenia 30-lecia działalności twórczej Boba Dylana odbył się wielki koncert, na który przybyli najwięksi muzycznego świata, wśród nich także Eric Clapton. Eric wykonał wówczas jedną z wiekopomnych kompozycji Boba Dylana, Don't Think Twice, It's All Right.

Clapton nigdy nie krył swojej ogromnej admiracji dla talentu i znaczenia dla współczesnej muzyki Buddy'ego Guya. Poniekąd nawet koncepcja zawiązania grupy Cream związana była z wrażeniem, niesłychanym wrażeniem, jakie zrobiło na Claptonie usłyszenie tria Buddy'ego Guya kilka lat wcześniej w Londynie. Nic więc dziwnego, że wielokrotnie spotykali się ci muzycy i że wielokrotnie również Clapton był spontanicznie w cieniu Buddy'ego Guya. Dwa przykłady takiej właśnie współpracy tych dwóch wspaniałych muzyków. Jedno to koncert, który odbył się w Nowym Jorku w 2001 roku. Koncert, z którego dochód przeznaczony był dla ofiar tragedii z 11 września. Clapton tam zagrał I'm Your Hoochie Coochie Man, a tę drugą gitarę, a może właśnie pierwszą, obsłużył przy nim Buddy Guy. Drugi utwór, który za chwilę przypomnę, pochodzi z płyty Buddy'ego Guya wydanej w 2008 roku, album zatytułowany Skin Deep. No i tutaj również pojawia się Eric Clapton. Tym razem obaj giganci wykonają utwór Buddy'ego Guya zatytułowany Every Time I Sing the Blues.

Radio Baobab.

Spośród wielkich gitarzystów bluesa Clapton chyba najrzadziej wymienia jako swojego muzycznego guru Johna Lee Hookera. Pewnie nie dlatego, że nie zasługuje on na jakąś szczególną uwagę czy admirację, ale po prostu Clapton mieści się w nieco innej stylistyce gitarowej i dlatego takie postaci jak Freddie King, Albert King czy Robert Johnson są dla niego istotniejsi i bardziej znaczący w jego osobistym widzeniu historii i teraźniejszości bluesa. No ale oczywiście wtedy, kiedy nadarzyła się taka okazja, natychmiast zapisał się na wspólne granie i owocem tego był utwór, który na płytach Johna Lee Hookera pojawia się wielokrotnie. My przytoczymy ten, który znalazł się na albumie zatytułowanym Best of Friends. To będzie oczywiście Boogie Chillin', John Lee Hooker i Eric Clapton.

Ten wybór sesyjnych nagrań Claptona jest bardzo indywidualny i osobisty, po prostu taki mój i oczywiście nie wyczerpuje wszelkich jego sesyjnych dokonań. Teraz chciałbym przypomnieć coś, co wydarzyło się w 1995 roku, kiedy Clapton dosyć blisko współpracował z Clarencem Gatemouth Brownem, legendą teksańskiej muzyki, multiinstrumentalistą, autorem wielu wspaniałych standardów, no i także bardzo atrakcyjnym towarzysko człowiekiem. Clarence grał jako support act przed koncertami Claptona w Stanach, w Europie. Występowali nawet wspólnie w Royal Albert Hall. Byłem na jednym z tych koncertów i Clarence zrobił na mnie fantastyczne wrażenie. Przede wszystkim zaimponowało mi to, że już wówczas z 8 krzyżykiem na plecach wyglądał jak młodzieniec, jeśli chodzi o figurę. Szczuplutki, zgrabniutki, a przy tym scenicznie bardzo swobodny. Ten okres zaowocował płytą Clarence'a Gatemouth Browna zatytułowaną Long Way Home. Na tym albumie pojawił się również Eric ze swoją gitarą i teraz z tej właśnie płyty dwa nagrania. Blues Power, w którym obok Clarence'a i Erica pojawiają się także tak znakomici muzycy jak Leon Russell na fortepianie, Willie Weeks na basie czy Jim Keltner na perkusji. A drugie nagranie, które powraca w innej aranżacji, czyli Don't Think Twice, It's All Right, Boba Dylana, to z kolei perełka, w której obok Claptona i Browna pojawia się głos kobiecy, głos mojej ulubionej wokalistki Marie Mulder.

wonder, and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on.

przyjaźni, muzyczny związek Claptona z Harrisonem to jedna z najdziwniejszych i najbardziej słynnych męskich przyjaźni w historii współczesnego rock'n'rolla. Między nimi istniało porozumienie, a jednocześnie chyba jakiś bardzo zasadniczy konflikt, bowiem kochali tę samą kobietę. Muzyka jednak była najistotniejsza. W 1992 roku Clapton zdołał namówić Harrisona na trasę po Japonii, gdzie Harrison cieszył się ogromną popularnością. Clapton wystąpił tutaj w roli muzyka wspomagającego, ale grał wspaniale. Posłuchajmy, jak Harrison z Claptonem sprawdzają się jako muzyczni przyjaciele w Rollover Beethoven Chucka Berry'ego.

No to pociągnijmy wątek japoński. Wątek japoński, tym razem bardzo współczesny, wiek XXI. Clapton bardzo zaprzyjaźnił się z japońskim artystą, bardzo wszechstronnie utalentowanym, bo on jest i troszkę malarzem, i coś tam majstruje w filmie, jest performerem, i trochę też w muzyce jest zaangażowany. No, w każdym razie taki japoński wydaje się być człowiek renesansu. Wspólnie z Claptonem zrealizowali wspaniały dokument o Robercie Johnsonie. I to był właśnie ten moment, w którym Clapton dał się namówić panu Hiroshi na nagranie kilku numerów. Ukazały się one na wydanym wyłącznie w Japonii maxi singlu i tam też zamieszczono 4 traki, 2 tytuły w 2 różnych wersjach, a ja z jednego z nich przypominam teraz tytułowy utwór Cappuccino, ale Cappuccino tym razem przyrządzone po japońsku. Hiroshi Fujiwara i Eric Clapton.

Doktora Johna poznał Clapton na początku lat 70. Miał wtedy różne problemy, w których doktor pomagał mu swoimi zabiegami wudu, no ale głównie jednak wiązali się na płaszczyźnie muzycznej. Clapton uczestniczył w paru sesjach doktora Johna, a teraz przypomnimy tę najbardziej współczesną, rok 2008, album City That Care Forgot, album oczywiście poświęcony Nowemu Orleanowi, czyli miejscu, z którego wyrosła sława doktora Johna. To będzie tytułowe nagranie z tego albumu. Słuchamy doktora Johna i Erika Claptona.

No a skoro jesteśmy już w Nowym Orleanie, to może poszerzmy jeszcze naszą wyobraźnię o tereny przyległe, czyli o Luizjanę. Luizjana kojarzy się z błotami, z krokodylami, no a niektórym także z fantastycznymi muzykami i gitarzystami. Wśród nich jest Sonny Landreth, jeden z tych, którzy najlepiej posługują się metodą slide. From the Rich to tytuł albumu wydanego w 2008 roku przez Sonnego Landrefa. Album ten przygotował Sonny Landreth wspólnie z wieloma słynnymi muzykami, z Davidem Knopflerem, między innymi, no a także z naszym ulubieńcem Ericiem Claptonem. No i teraz pora na wspólne nagranie tych dwóch muzyków. Oni już wcześniej spotykali się na estradzie, bo Sonny Landreth występował w ramach festiwali Crossroads organizowanych przez Claptona i myślę, że tam zaprzyjaźnili się i na tyle porozumieli muzycznie, że jakby naturalną siłą rzeczy Clapton przystąpił do współpracy nad albumem From the Rich. Posłuchajmy, jak grają ci dwaj znakomici muzycy. To będzie kompozycja Sonnego Landrefa When I Still Had You, Sonny Landreth i Eric Clapton.

Albumy, które mają w tytule A Tribute To, czyli w hołdzie i tak dalej, to dosyć popularny sposób uczczenia kogoś, kto bardzo zasłużył się dla danej dziedziny życia, w tym przypadku muzyki. Eryk wystąpił w wielu takich przedsięwzięciach, zarówno na scenie, jak i w studiu. Przypomnimy teraz dwa spośród jego engagement ku czci. Jedno to engagement ku czci Jimiego Hendrixa, Eric Clapton wykona Stone Free, a drugie to ukłon w stronę Stevie'ego Wondera, Higher Ground. Dwa razy Eric Clapton w hołdzie swoim wielkim muzycznym kolegom.

Teraz będzie nagranie, które wiąże się z kilkoma zabawnymi nieporozumieniami na niwie fonograficznej. Otóż w 1986 roku, w lipcu, był Eric Clapton w Montreux w Szwajcarii, gdzie w sali kasyna odbywały się różnego rodzaju artystyczne przedsięwzięcia. No, między innymi miał on wystąpić w gronie fantastycznych swoich kolegów z Philem Collinsem, z Nathanem Eastem i tak dalej, i tak dalej. Gościem miał być Robert Cray, ale w dniu poprzedzającym ten koncert spostrzegł Eric, że w kasynie gra nikt inny, tylko fantastyczny gitarzysta Otis Rush. No to Eric zabrał się na ten koncert i oczywiście wziął ze sobą gitarę. No a skoro był on i jego gitara, to pojawił się też na scenie i wspólnie z Otisem Rushem zagrał 9 chyba numerów. Z tego koncertu ukazała się płyta, którą w różnych czasach wydawali różni nie do końca profesjonalni wydawcy. Nosi ona zazwyczaj tytuł Eric Clapton and the Professor Blues Review Live in Montreux featuring Otis Rush. Professor Blues Review to był zespół towarzyszący Otisowi Rushowi, któremu przewodził niejaki Eddie Lusk, mający ksywkę Profesor. Do tego w zespole tym grali Eddie Turner na perkusji, Anthony Parker na gitarze i Fred Burns na basie. No ale oczywiście najważniejszy był Otis Rush. Nie wiem, dlaczego firmuje płytę właśnie Profesor Lusk, a nie Otis Rush. No ale widocznie jakieś tam kontraktowe czy prawne uwarunkowania są z tym związane. Na płycie znalazło się, jak mówiłem, 9 nagrań, w tym jest na przykład słynne Crosscut Saw, które za chwileczkę Państwu przedstawię, ale w opisie do tej płyty ten utwór figuruje jako Cross This Town. Mniemam, że wydawca, po prostu nie znając tego nagrania, starał się zrozumieć, co śpiewa Otis Rush, a ponieważ ten dykcję akurat w tym przypadku miał niekonieczną, no to wyszło na to, że zamiast Crosscut Saw jest Cross This Town. Prostujemy tę pomyłkę. W Radiu Baobab, w Blues Cornerze wszystko musi być prawidłowo. A więc Otis Rush, Eric Clapton z towarzyszeniem The Professor Blues Review i utwór zatytułowany Crosscut Saw.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa, audycja, która, jak się okazuje, dociera nie tylko do uszu autora, czyli Jana Chojnackiego, mnie, to ja właśnie mówię w tej chwili, ale także do uszu, serc i dusz słuchaczek i słuchaczy, no a zwłaszcza patronek i patronów. Dowód na to mam taki, że patroni od czasu do czasu reagują i przysyłają swoje propozycje programowe do audycji zgodnie z ponawianymi przeze mnie apelami wielokrotnymi. No, przyznam, że nieco za rzadko, ale kiedy już dostaję taki zestaw autorski, jestem zachwycony. Ten zachwyt potwierdzam teraz fanfarami.

Fanfary dla patrona. Fanfary dla patrona, a patronem jest pan Mariusz Sowa. Znany zapewne części ze słuchaczek i słuchaczy, bo czasami objawia się na naszych forach społecznościowych z różnymi wpisami ubarwianymi logo Mario Sowa. Pan Mariusz już po raz drugi zdecydował się na przedstawienie swoich propozycji muzycznych i te propozycje wydały mi się bardzo zbliżone do moich historycznych upodobań, stąd sądziłem, że pan Mariusz być może wywodzi się z tej samej półki peselowej, co ja, ale okazało się, a wynika to z listu, który dołączył pan Mariusz do swojego zestawu, że dzieli nas, myślę, że może i z półtora pokolenia. Ale o tym za chwilę, a teraz przejdźmy już do muzyki, żeby nie było, że ja zagaduję to, co muzycznie chciał zaproponować nam pan Mariusz Sowa. Zaczniemy od Eryka Claptona i od jednego z najbardziej klasycznych bluesów ubiegłego stulecia, mianowicie od kompozycji Ediego Boyda Five Long Years. Interpretacja Claptonowa pojawiła się na wydanej w 1994 roku płycie From the Cradle.

kilka pierwszych wyborów pana Mariusza zdaje się świadczyć o tym, że dwaj wspaniali brytyjscy gitarzyści, którzy debiutowali w połowie lat 60. ubiegłego stulecia, mogą być jego zasadniczymi punktami odniesienia do bluesowych fascynacji. Bo oto po Claptonie pan Mariusz nawiązuje do twórczości innego wielkiego brytyjskiego gitarzysty, czyli do twórczości Petera Greena. Są aż trzy nagrania, które nawiązują właśnie do tego muzyka. Pierwsze z nich to Man of the World, utwór zarejestrowany i wydany w 1969 roku, jeszcze firmowany przez zespół Fleetwood Mac. Utwór świadczący o tym, że Peter Green już wówczas zmagał się ze swoją osobowością, z czymś, co dzisiaj wydaje się tak powszechnym, czyli z objawami depresji. Man of the World, człowiek świata, obywatel świata. Ale jeżeli zechcą Państwo wgłębić się w tekst tej pieśni, to okaże się, że sygnalizuje nią Peter Green swój wielki problem, który zresztą bardzo zaważył na jego dalszej karierze. Fleetwood Mac, Peter Green, Man of the World.

No to teraz zajmę się listem pana Mariusza, żeby przybliżyć nam jego osobowość i jego muzyczne fascynacje. Od dłuższego czasu w audycjach Bob, pisze pan Mariusz, słyszę propozycje od patronów, którzy już wcześniej byli odpowiedzialni za współtworzenie audycji i zgłosili się po raz drugi do pana. No to pomyślałem, że też spróbuję. Chciałem się też trochę wytłumaczyć z tego zamiłowania do muzyki bluesowej czy też około bluesowej. I dalej pisze pan Mariusz. Kiedy dorastałem w latach 80., to przede wszystkim słuchałem heavy metalu. Wciągnął mnie ten nurt New Wave of British Heavy Metal, który był u nas bardzo popularny. I to był też powód, żeby złapać za gitarę i uczyć się grać. Pośród tego gitarowego, ostrego grania były także kapele takie jak ZZ Top czy AC/DC. Przygodę z ZZ Top zacząłem od płyty Eliminator, ale jak się szybko dowiedziałem, to był już 8. album tego zespołu. Zakochany w tej muzyce, sięgnąłem do ich wcześniejszych dokonań i byłem zaskoczony, jak dużo bluesa tam jest. Tak samo było zresztą z AC/DC. Z czasem okazało się, że wiele kapel, które mi się podobają, mają swoje korzenie w bluesie. Tak było z The Rolling Stones, z Fleetwood Mac i z innymi. No i właśnie muzyka Fleetwood Mac zilustrowała te wczesne fascynacje bluesem pana Mariusza. Pozostajemy nadal w kręgu muzyki Petera Greena, ale już z okresu, kiedy rozstał się on z Fleetwood Mac i kiedy rozpoczynał solową karierę. Album In the Skies, rok 1979, utwór nosi tytuł A Fool No More. Choć gitara pięknie śpiewa, tak jak to bywało w poprzednich nagraniach Petera Greena, w tym nagraniu jednakże rolę wiodącego gitarzysty spełnia Snowy White.

I jeszcze jedno nawiązanie do twórczości Petera Greena. Jak wszyscy wiemy, wielkim admiratorem sztuki gitarowej Petera Greena był Gary Moore. Panowie zaprzyjaźnili się, z czasem też Gary Moore stał się właścicielem słynnej gitary Petera Greena, owego Gibsona Les Paul z 1959 roku. I w 1995 roku Gary Moore nagrał cały album, wykorzystując właśnie brzmienie tej gitary i wykorzystując utwory, które skomponował w przeszłości Peter Green. Ten album nosi tytuł Blues for Greeny. Pan Mariusz wybrał z tego właśnie zestawu oczywiście kompozycję Petera Greena zatytułowaną Merry Go Round.

Jedyny kobiecy akcent w wyborze pana Mariusza to nagranie Janis Joplin z albumu I Got Them All Cosmic Blues Again Mama z 1969 roku. To utwór zatytułowany Maybe, który kilkanaście lat przed interpretacją Janis Joplin wykonywał zespół The Chantels, jeden z pierwszych żeńskich zespołów wokalnych, które później taką furorę robiły w Stanach Zjednoczonych. Ale wersja Janis, jak to bywało zresztą we wszystkich jej interpretacjach tak zwanych cover versions, brzmi absolutnie autorsko. Janis Joplin, Maybe.

wybory pana Mariusza Sowy zachwycają mnie także swoją nieoczywistością. To znaczy, że potrafi on odnaleźć elementy bluesa także w tych nagraniach, które wydają się być odległe od korzeni, a jednak można się tam doszukać bluesowej prawdy. Bo oto na liście pana Mariusza pojawia się nagranie Leonarda Cohena z albumu Songs of Love and Hate, tytuł Diamonds in the Mine.

Wrócę teraz jeszcze raz do listu pana Mariusza, który jest autorem zestawu muzycznego tej audycji. Pan Mariusz pisze: w bluesie jest coś, co sprawia, że chce się go słuchać. Ta muzyka nie boli, nie grozi palcem, nie jest agresywna i dobrze brzmi bez względu na porę dnia. Nie mam wielkiej wiedzy na temat tej muzyki, dlatego posiłkuję się takimi audycjami jak Pierwszy Odcień Bluesa, czytam książki, głównie biografie artystów i różnych zespołów i wszędzie są odniesienia do bluesa. I właśnie takim kolejnym odniesieniem do bluesa jest w wyborze pana Mariusza jedno z bardzo znanych nagrań z repertuaru Raya Charlesa, Lonely Avenue.

wśród tych nieoczywistych wyborów pana Mariusza, o tym mówiłem kilka minut temu, jest także i kolejna jego propozycja. Sam Cooke skomponował Bring It On Home To Me i ten utwór doczekał się wielu świetnych interpretacji, wśród których są takie, które bardziej wydają się być związane z hasłem Bielszy Odcień Bluesa, ale pan Mariusz zaproponował wersję właśnie taką nieoczywistą, koncertową zresztą. Oto Bring It On Home To Me w wykonaniu Vana Morrisona z albumu It's Too Late To Stop Now.

Nie zabrakło także Roberta Planta wśród grona artystów, których nagrania zaproponował pan Mariusz Sowa do tej właśnie audycji. Też pewna nieoczywistość, bo Robert Plant to przede wszystkim przecież Led Zeppelin. Ale nie Led Zeppelin stało się przedmiotem zainteresowania pana Mariusza, tylko zespół Band of Joy, z którym Plant przez prawie pół wieku z różnymi przerwami i w różnych konfiguracjach personalnych spełniał swoje poza zeppelinowe emocje. Oto Robert Plant z albumu Band of Joy, już z XXI wieku, w pieśni Falling in Love Again.

I kolejna nieoczywistość w wyborze pana Mariusza. Zespół Ten Years After, I'm Going Home. Wydawałoby się, że tym najbardziej oczywistym wyborem powinna być wersja z festiwalu Woodstock. Ale nie, pan Mariusz zaproponował wersję z albumu Undead z 1968 roku. Ten Years After, I'm Going Home.

Kolejny tytuł brzmi podobnie, Going Back Home, ale to jest nawiązanie do głębokich korzeni i tej takiej najbardziej bluesowo-bluesowej tradycji, czyli do repertuaru Howling Wolfa. To jest też chyba najstarsze nagranie w wyborze pana Mariusza, bo Howling Wolf dokonał nagrania Going Back Home jeszcze w 1956 roku.

I z tej zamierzchłej przeszłości wracamy do XXI wieku, do ostatniej wydanej za życia artysty płyty Grega Allmana. Album Low Country Blues i piosenka zatytułowana My Love is Your Love. Greg Allman w świetnym otoczeniu. Dr. John na fortepianie i Doyle Bramhall II na gitarze.

13. i ostatnim wyborem pana Mariusza Sowy, naszego patrona, który zdecydował się na ułożenie programu tej audycji, jest nagranie Johnny'ego Wintera. Rok 1980, album Raising Cain i Johnny Winter w utworze The Crawl. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. W imieniu naszego patrona, pana Mariusza Sowy, był to pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa zaprasza patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy oraz wszystkich ludzi dobrej bluesowej woli, by teraz zasiedli przed swoimi odbiorniczkami i wysłuchali, co ma do powiedzenia państwu gospodarz tej audycji Jan Chojnacki oraz co mają do wyśpiewania gitary, które dzisiaj będą stanowiły główną oprawę muzyczną tej audycji. Gitar będzie, tak jak sobie policzyłem, przynajmniej 10, nie licząc tych, które będą w tle, bo mam na myśli głównie te gitary wiodące, prowadzące. Pierwsza gitara znajdzie się w rękach Joanny Connor, znakomitej gitarzystki, zwłaszcza specjalistki od techniki slide, która pod pieczą Joe Bonamassy ukończyła niedawno nową płytę zatytułowaną 4801 South Indiana Avenue. Prezentowałem już pierwszy numer z tego albumu, teraz następny, który otwiera tę płytę, a płyta ukazuje się w ostatnich dniach lutego. Oto Joanna Connor w nagraniu Destination.

Destination, Joanna Connor na gitarze, w tle także wokalnym i w chórkach Jimmy Hall, legendarny współlider zespołu Wet Willie. No a do tego też gdzieś tam podobno w tle jeszcze jedna gitara i to jest gitara Joe Bonamassy, czyli producenta, który dołożył swój wkład nie tylko producencki, ale także instrumentalny do całej płyty. A ten utwór Destination to kompozycja Jimmy'ego Thackeray, znakomitego i bardzo zasłużonego dla amerykańskiego bluesa z wschodniego wybrzeża artysty, który kiedyś z zespołem The Assassins właśnie wykonał utwór Destination, chyba dzisiaj zupełnie zapomniany, a Joanna Connor odkopała, odkurzyła, no i włożyła w to swoją własną bardzo dynamiczną duszyczkę. Skoro już wspomnieliśmy Jimmy'ego Thackeray, to wspomnijmy także, że w tym okresie, kiedy powstał utwór Destination i kiedy Jimmy Thackeray współpracował z The Assassins, także jego współpartnerem gitarowym był drugi znakomity amerykański gitarzysta, znany nam na przykład z festiwalu bluesowego w Suwałkach, Tom Principato. No to tak sobie dla przypomnienia posłuchajmy, jak Jimmy Thackeray i Tom Principato z takiego albumu zatytułowanego Partners in Crime, czyli Wspólnicy w zbrodni, wykonają tytułowy utwór z tego właśnie albumu.

A teraz będzie debiut w Bielszym Odcieniu Bluesa, chociaż to nie jest już żaden młodziaczek, artysta w sile wieku, wokalista, gitarzysta, a do tego jeszcze pięknie się nazywa. John Paul Keith. Tak jak gdyby gitarzysta trojga imion.

John Paul Keith to gitarzysta, wokalista, bandleader na stałe w Memphis, Tennessee, urzędujący, ale także korzystający ze współpracy muzyków teksańskich. No i generalnie artysta, który oscyluje między starym, dobrym rock'n'rollem, a współczesnym elektrycznym bluesem. I tak właśnie też brzmi jego najnowszy album zatytułowany The Rhythm of the City, czyli Rytm Miasta. Powiedziałem, że w jego muzyce jest dużo elementów starego rock'n'rolla. No nie dziwnego, bo on jest bardzo zagorzałym promotorem idei niezapominania o Sun Records i tym wszystkim, co wniósł Sam Phillips do muzyki XX wieku. Świadczy także o tym kolejne nagranie, które wprost już nawiązuje do brzmienia Phillipsa i do brzmienia wczesnego rock'n'rolla lat 50. John Paul Keith w nagraniu Love, Love, Love.

Troszkę się wahałem, czy zaprezentować Państwu kolejne nagranie, ale myślę, że ze względu prawdy historycznej jakoś wytrzymamy te 4 minuty z większym hakiem. Utwór nosi tytuł Woke Up This Morning, ach, co za oryginalny tytuł, można powiedzieć, a wykonawcy to Ali Venable Band, rok 2013.

No troszkę to się wszystko tak dłużyło i nie było specjalnie oryginalne. Dlaczego ja takie nagranie zdecydowałem się jednak zmieścić w dzisiejszej audycji? Ano dlatego, że to był pierwszy album, który zrealizowała Ali Venable i był to rok 2013, a artystka miała wówczas lat 14. No, słychać to było chociażby w głosie, że to jest aparat wokalny, bardzo jeszcze niewyrzeźbiony, niedoświadczony. I ten wstęp umożliwi mi teraz przejście do współczesności, czyli do nowego albumu Ali Venable zatytułowanego Heart of Fire, który to album świadczy o tym, że 21-letnia dziś artystka to już jest gitarzystka, no chciałoby się powiedzieć pełną, no właśnie, czym pełnym? No pełną gitarą po prostu. Ali znana jest już słuchaczom pierwszego odcienia bluesa, chociażby z Blues Karawanów Rufa, w których brała udział. No ale ta płyta to jest jej solowe dzieło. Heart of Fire. Solowe, chociaż w rzeźbieniu tej płyty pomógł jej znakomity producent Jim Gaines. I to słychać. To bardzo przyzwoita gitarowa płyta, choć wokalnie nadal uważam, że to nie jest jeszcze pełnia zadowolenia dla słuchacza, który oczekuje od gitarzysty czy gitarzystki tego, że tam, gdzie nie może gitara, tam pomoże wokal i analogicznie wręcz przeciwnie, jak mówił mój dowódca w wojsku. Dlatego też wybrałem z tego nowego albumu Ali Venable utwór instrumentalny, także bardzo sentymentalny, bo to jest nagranie, którego tytuł mówi wszystko. Tribute to Stevie Ray Vaughan. I będzie to prawie 9 minut wypełnionych brzmieniem jakżeż podobnym do gitary, którą grał Stevie Ray Vaughan. Ali Venable.